0: okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno. One się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno. One się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne.

On by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: Reklama.
1: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska, start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: śpiewam znów.
1: Reklama.
2: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
4: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Bulwary Food Court. Naturalnie wychillowana miejscówka w Rzeszowie. Spotkaj się z przyjaciółmi, odpocznij nad Wisłokiem i wpadnij na bulwary. Bulwary Food Court to Lord Jack Rzeszów, Vendetta, Kawa Rzeszowska, Smash Stock Burger, Przystanek Azja, Grill Zone oraz Felicita. Koktajle, kawa, pizza, burgery, azjatyckie smaki, grill oraz lody i gofry. Smak lata, dobra energia i miejsce, do którego chcesz wracać. Bulwary Food Court. Muzyka, kultura, natura.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
2: Rzeszowski Dom Kultury i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zapraszają na rodzinną fiestę. Będzie mnóstwo bezpłatnych atrakcji oraz widowisko Teatru Pantomime. Środa 19 sierpnia, godzina 15. Park Jedności Polonii z Macierzą przy Alei Cieplińskiego. Rodzinna fiesta w Rzeszowie. Jeden dzień, tysiące uśmiechów. Szczegóły na rdk.rzeszow.pl. Wydarzenie w ramach projektu socjalnego Z Uśmiechem w Przyszłość, którego operatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
3: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
4: Jak tam wakacje?
5: Rewelacyjnie! Mam nawet zdjęcie z niedźwiedziem.
4: Z niedźwiedziem? Jak to możliwe?
5: W Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz wszystko jest możliwe. Mają tam ekspozycję z dźwiękami przyrody i 200 innych eksponatów.
4: Czyli można poczuć Podkarpacie?
5: Dokładnie i łatwo tam dojechać. Autostradą, koleją i MPK Rzeszów.
4: Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz to blisko Rzeszowa w Jasionce koło lotniska. Sprawdzę na pcn.org.pl.
6: Bulwary Food Court. Naturalnie wychillowana miejscówka w Rzeszowie. Spotkaj się z przyjaciółmi, odpocznij nad Wisłokiem i wpadnij na bulwary. Bulwary Food Court to Lord Jack Rzeszów, Vendetta, Kawa Rzeszowska, Smash Stock Burger, Przystanek Azja, Grill Zone oraz Felicita. Koktajle, kawa, pizza, burgery, azjatyckie smaki, grill oraz lody i gofry. Smak lata, dobra energia i miejsce, do którego chcesz wracać. Bulwary Food Court. Muzyka, kultura, natura.
7: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
8: Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Jedyne 4,99 za opakowanie. Gulasz angielski Sokołów 250 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chcesz pracować w prestiżowym zawodzie medycznym? Marzysz o własnym gabinecie? Jeszcze dziś zapisz się na bezpłatną naukę do Medycznej Szkoły Policjalnej w Rzeszowie. Nie musisz mieć matury, aby zdobywać u nas wiedzę. Wystarczy determinacja, nawet jeśli już pracujesz, ponieważ uczymy też wieczorowo i weekendowo, a dodatkowo mamy internat i stołówkę. Medyczna Szkoła Policjalna. Wyrusz z nami w drogę do kariery. Sprawdź, jakie kierunki oferujemy na medyk-studium.pl. Rzeszów, Warzywna 1.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Chcesz pracować w prestiżowym zawodzie medycznym? Marzysz o własnym gabinecie? Jeszcze dziś zapisz się na bezpłatną naukę do Medycznej Szkoły Policjalnej w Rzeszowie. Nie musisz mieć matury, aby zdobywać u nas wiedzę. Wystarczy determinacja. Nawet jeśli już pracujesz, ponieważ uczymy też wieczorowo i weekendowo, a dodatkowo mamy internat i stołówkę. Medyczna Szkoła Policjalna. Wyrusz z nami w drogę do kariery. Sprawdź, jakie kierunki oferujemy na medyk-studium.pl. Rzeszów, Warzywna 1.
2: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
3: Wafel Prince Polo XXL 45 gramów. Jedyne złoty 79 przy zakupie 3 sztuk. Woda Kinga Pienińska 1,5 litra. Tylko złoty 49 przy zakupie 6 sztuk.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
5: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 31 sierpnia zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach CCC, KFC, Teddy, Księgarnia, Świat Książki lub w Maxi Zoo i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20. Bulwary Food Court. Naturalnie wychillowana miejscówka w Rzeszowie. Spotkaj się z przyjaciółmi, odpocznij nad Wisłokiem i wpadnij na bulwary. Bulwary Food Court to Lord Jack Rzeszów, Vendetta, Kawa Rzeszowska, Smashstock Burger, Przystanek Azja, Grill Zone oraz Felicita. Koktajle, kawa, pizza, burgery, azjatyckie smaki, grill oraz lody i gofry. Smak lata, dobra energia i miejsce, do którego chcesz wracać. Bulwary Food Court. Muzyka, kultura, natura.
6: Delegacje, eventy, transfery lotniskowe? Zawsze na czas. MLK Bus. Licencjonowany przewóz osób w klasie premium. Oferujemy nowoczesne busy oraz kierowców, którzy dbają o każdy szczegół podróży. Punktualność i pełna dyskrecja. Zawsze na czas. Zawsze z klasą. MLK Bus. Twój partner w podróży. Znajdź nas na Facebooku i dowiedz się więcej. Telefon 796 222 133.
7: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Korando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Korando. Jeszcze więcej niż myślisz.
8: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
9: Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu. Przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa. To podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2. bcdk.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
2: Szynka okopcona Dobrowolscy, tylko 3,59 za 100 gramów. Ser edamski i gołda włoszczowa, jedyne złoty 89 za 100 gramów.
1: Delikatesy Piotruś Pan, bajkowo niskie ceny.
3: Chcesz zobaczyć swoje przyszłe mieszkanie na żywo? Już 29 i 30 sierpnia zapraszamy na dni otwarte Capital Towers Boutique w centrum Rzeszowa. Wejdź do środka, zobacz mieszkanie, budynek oraz jakość wykończenia. Klucze do odbioru w tym roku. Porozmawiaj z doradcami i poznaj oferty innych lokalizacji Capital Towers. A na miejscu pyszna kawa, słodki poczęstunek i wyjątkowa atmosfera. Capital Towers Boutique. Zostały ostatnie mieszkania. 29 i 30 sierpnia. Przyjdź, zobacz i wybierz swoje. Do zobaczenia.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
5: Delegacje, eventy, transfery lotniskowe? Zawsze na czas. MLK Bus. Licencjonowany przewóz osób w klasie premium. Oferujemy nowoczesne busy oraz kierowców, którzy dbają o każdy szczegół podróży. Punktualność i pełna dyskrecja. Zawsze na czas, zawsze z kasą. MLK Bus. Twój partner w podróży. Znajdź nas na Facebooku i dowiedz się więcej. Telefon 796 222 133.
6: Szukasz pomysłu na bieszczadzki weekend? Odwiedź Festiwal Produktów Podkarpackich. Przystanek Natchnieni Bieszczadem. 21 i 22 sierpnia na kompleksie Orlik w Cisnej czeka na Ciebie moc atrakcji. Odkryj ekologiczne przetwory, oleje, sery i naturalne kosmetyki od najlepszych producentów. Zakręć kołem garncarskim. Upleć własny wianek lub pomaluj festiwalową torbę. Weź udział w konkursach i złap balans podczas popołudniowej jogi. Podkarpackie zaprasza.
7: Jak tam wakacje?
8: Rewelacyjnie! Mam nawet zdjęcie z niedźwiedziem!
7: Z niedźwiedziem? Jak to możliwe?
8: W Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz wszystko jest możliwe! Mają tam ekspozycję z dźwiękami przyrody i 200 innych eksponatów!
7: Czyli można poczuć Podkarpacie?
8: Dokładnie! I łatwo tam dojechać! Autostradą, koleją i MPK Rzeszów!
7: Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz to blisko Rzeszowa, w Jasionce koło lotniska. Sprawdzę na pcn.org.pl.
9: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
10: Zapraszamy do KGM Autowatkiem Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
11: Janku, kiedy ostatni raz ruszyłeś przed siebie bez celu? Bez GPS-u, bez planu, bez punktu obowiązkowego na mapie. W Podkarpackim możesz tego doświadczyć. Na co więc czekasz? Wskocz na rower, wyjdź w góry, popłyń kajakiem. Tu przygoda czeka przy każdym drzewie i każdym głazie. I nagle okazuje się, że najpiękniejsze miejsca są na wyciągnięcie ręki. Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 31 sierpnia zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach CCC, KFC, Teddy, Księgarnia, Świat Książki lub w Maxi Zoo i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Środowy poranek w Rzeszowie jest jeszcze chłodny, ale później będzie już zdecydowanie przyjemniej. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do około 23 stopni, a słońce powinno coraz częściej przebijać się między chmurami, ale niewykluczone też chmury i przelotne opady deszczu.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
0: Jest 6, zaczynamy z News. Marcin Procki, dzień dobry. Działaczka społeczna i uczestniczka Powstania Warszawskiego w wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska. Przez lata walczyła o pamięć o powstańcach, a zapamiętamy ją też z mocnych słów do środowisk nacjonalistycznych.
14: My byliśmy w Europie zawsze i nikt nas z niej nie wyprowadzi. Milcz, głupi chłopie! Milcz! Milcz!
0: Aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, broniła praw człowieka i demokratycznych wartości. Na 99% znajduje się w Naddniestrzu, przekazał Donald Tusk w sprawie poszukiwanego Marcina Romanowskiego. Jak mówił, na to wskazują ustalenia służb państw z regionu, z którymi Polska współpracuje.
17: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
0: Z kolei prokuratura ocenia, że nie ma podstaw do wydania listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości podejrzanego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. A kryzys psychiczny częściej powodem L4 niż przeziębienie czy grypa, wynika z danych ZUS-u. Jak mówi nam prezes zakładu, Liviusz Laska, depresja i wypalenie zawodowe stają się też jednymi z głównych zabójców produktywności w samym ZUS-ie.
18: W naturalny sposób oni też potrzebują ochrony. No, spotykają się z bardzo trudnymi sytuacjami, z ludźmi po stracie, w innych tych kryzysach. Taką samą sytuacją, ale zupełnie inaczej spotykają się też często ludzie na infolinii.
0: A każdego dnia z powodu zwolnień lekarskich w ZUS-ie nie pracuje blisko 20% zatrudnionych.
19: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
20: Jankes. Kama i Wiktor.
19: Radio SK.
21: No i hopsa, w sam środek tygodnia.
22: Dzień dobry wszystkim.
21: Słuchajcie, każdy ma jakiś powód, żeby wstać, a poranek w Esce to jest jeden z lepszych powodów.
22: Jestem gotowy do robienia kawy. Wszystko wyczyszczone, fusy wyrzucone, kawa zasypana, jest pięknie.
21: Marcin, jaki ty miałeś powód dzisiaj, żeby się obudzić?
0: No z was spotkać.
21: Dobra odpowiedź. A wy, kochani, po drugiej stronie, tam przy głośniku, po co wstajecie w środę? 664-402-302 albo messengerowa skrzynka głosowa.
22: Zapraszam. Ciekawe, po co dzisiaj w stanie Dawid podsiadło.
21: No jak to po co? Weźmie notatki, weźmie długopisiki, napisze kolejny hit.
22: Okej. No dobrze. Dajcie znać, czekamy. Ja lecę jeszcze po kawę.
21: Środa, dzień na kawkę.

0: Ja od poniedziałku jestem swoimi dziećmi sam w domu i też jestem daddy cool.
1: Daddy, wszystko będzie okej, okay, spokojnie.
0: O, dziękuję ci bardzo, tego mi brakowało, bo dzieci mi o tym nie mówią.
1: Cool,
0: ale już wszystkie gry, zabawy wymyśliłem, przeszliśmy dwa razy tę grę, no i dzisiaj ciąg dalszy.
1: Jaka jest ostatnia wasza ulubiona? Bo ja też szukam inspiracji, ja w przyszłym tygodniu jadę na wakacje z córką i tak nie do końca wiem, co oprócz tego, że możemy filmy oglądać
0: moja
1: na tablecie.
0: Moja ulubiona jest taka, że ja się kładę.
1: Aha.
0: Robię drzemkę i mówię dzieciom, rysujcie mnie.
1: To też fajne, no.
0: To jest naprawdę takie, wiesz, i zawsze wytrzymują jakieś 7 minut i mam taką 7-minutową drzemkę, jest pięknie.
1: A myślałeś o Królu Ciszy? To była moja ulubiona zabawa z moją córką. Wmówiłem jej, że jak nie będzie się odzywać przez parę godzin, to będzie najlepsza, wygra życie, dostanie full nagród. I działało, rzeczywiście. Tato, jestem królową ciszy!
0: Kurczę, to dziękuję ci bardzo. To dzisiaj dołączę do plejady możliwości. Okej, okay. 9 minut po godzinie 6.
1: Po co wstajecie? To jest pytanie środowe. Każdy ma jakiś powód, a wy? Dzień dobry, halo.
2: Jak to się mówi, it's beautiful day to save lives. Jadę na dyżur do szpitala. Pozdrawiam.
0: O, no. Pani pielęgniarko, lekarka, wszystkiego fajnego życzymy. I fajnych klientów, bo to też ważne.
1: To, takich to nie ma w szpitalu akurat. Dajcie swoje powody do obudzenia się i powstania w tę środę 19 sierpnia. Po co wstajecie? Jestem.

0: Było dwóch facetów w studiu, a teraz dołącza do nich jeszcze pani Jadzia, abrakadabra.
1: Dzień dobry,
2: Jadziu.
3: Poranne brasowanie.
0: No i co, przeglądamy, sprawdzamy, patrzymy. Komentujemy,
2: prasujemy.
0: Od kilku dni, słuchajcie, mówi się na temat nowej ukochanej Marcina Prokopa. Już też

0: wspominaliśmy o tym. Podobno znana persona z telewizora. I prezenter zażartował z tego tematu, wrzucając zdjęcie z podpisem: poznajcie babeczkę, która skradła moje serce. No i na zdjęciu rzeczywiście siedzi z babeczką.
1: Ze słodkością, takim ciasteczkiem, prawda?
0: Babeczka do jedzenia. Taki żartowdziś z niego, no.
2: A wiecie, że ja mam zamek?
1: Zamek?
2: No, taki przy spódnicy.
1: Nie wierzę.
0: A wiecie, że ja gram w piłkę?
1: Jaką piłkę?
0: No taką do piłowania drewna.
1: Dobra, lećmy dalej. Przeglądamy, co się dzieje.
0: Premier Wielkiej Brytanii padł ofiarą oszustwa. Okazuje się, że przez pewien czas miał wymieniać wiadomości mailowe z osobą podszywającą się pod kogoś z kancelarii Donalda Trumpa. Pisał, wymieniał, nawet załatwiał jakieś państwowe sprawy, ale po kilku dniach okazało się, że to oszust i ambasada Wielkiej Brytanii mówi teraz o jakimś ataku hakerskim, no.
2: Do mnie też kiedyś pisał nigeryjski książę.
1: I co?
2: Ale nie odpisałam.
0: No to szkoda, przecież byś była bogata.
2: Poranne prasowanie, tylko w
1: Ale widzisz, nie odpisałaś i zostałaś z nami i bardzo dobrze, tak? To by cię porwali tam i było.
2: Do Nigerii?
1: Wiesz,
2: no. A co ja bym tam robiła?
0: No kochała się z nim.
1: Mamy się kochamy wszyscy w Zali, w Radiu SK.
2: To lepiej bez.

0: No i pięknie, Rita Ora w Radiu SK, 25 minut po godzinie 6. Pozdrowienia dla kolegi Pawła. Paweł już jest podłączony. Paweł mówił, napisał do nas, że powoli jedzie do Berlina. W piątek rusza, ale już powoli jedzie.
1: Paweł Jumper, prosto do Berlina skoczy za chwilę. Słuchajcie, przygotowany też jest Marcin Procki. Historia będzie o tym,
0: że
1: piorun uderzył w oko.
0: Piorun w oko? Oko?
1: Tak, no ale morskie.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.

0: Reklama.
1: Mega, Marian, co ty
2: robisz?
3: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Zapraszamy do nowego oddziału UniCredit w Rzeszowie przy ulicy Podwisłocze 29. Teraz w jednym miejscu możesz mieć oszczędności bez limitu, dostęp do światowych inwestycji, topowe kursy walut, super szybkie kredyty, prowadzenie konta za darmo, bez warunków. Sprawdź, co mamy dla Ciebie i Twojej firmy. UniCredit. Wreszcie inny bank. Materiał informacyjny UniCredit S.A. Spółka akcyjna, oddział w Polsce.
6: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie -1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
7: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
8: Szynka okopcona Dobrowolscy, tylko 3,59 za 100 gramów. Ser edamski i gołda włoszczowa, jedyne 1,89 zł za 100 gramów.
7: Delikatesy Piotruś Pan, bajkowo niskie ceny.
9: Hej, co u Ciebie?
10: Zapisałem się do TEB Edukacja.
9: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
10: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
9: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
10: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
9: Też bym tak chciała.
10: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Rzeszów, Żeromskiego 10.
9: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem programu jest GG Auto Rzeszów, dealer Chery.
14: Rano bluza jeszcze może się przydać, ale po południu będzie można ją spokojnie schować. W Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle temperatura w ciągu dnia dobija nam tak do 23 stopni. A jeżeli chodzi o to, co na niebie, to dziś chmury, chwilami przejaśnienia, ale też niewykluczone przelotne deszcze.
13: Sponsorem programu jest GG Auto Rzeszów, autoryzowany dealer Chery. Rzeszów Rejtana 20, chery.rzeszów.pl. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
15: 6.30 na zegarach, to jest Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Pożar w Tatrach. Ogień pojawił się w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem.
16: Dwóch strażaków zostało desantowanych z pokładu śmigłowca Toprowskiego. Dronem dostarczaliśmy na miejsce strażakom wodę.
15: Relacjonuje Krzysztof Leja ze Straży Pożarnej w Zakopanem. Ogień pojawił się po uderzeniu pioruna. Szybko udało się go ugasić. Wzrosty na stacjach paliw. Diesel w porównaniu do wtorku zdrożało 10 groszy i teraz jego cena maksymalna to 7,47 zł. Cena benzyny 95 podskoczyła za to o 5 groszy i teraz wynosi 6,46.
17: SK Sport News.
15: Wielki transfer potwierdzony. Rodri podpisał kontrakt z Barceloną. Najlepszy piłkarz ostatniego mundialu i zdobywca złotej piłki sprzed 2 lat. W nowej drużynie zagra z kilkoma kolegami z reprezentacji Hiszpanii. Katalończycy za pomocnika mieli zapłacić Manchesterowi City 76,5 miliona euro. Remis polskich koszykarzy w pierwszym z 3 sparingów zaplanowanych w tym miesiącu. Polacy zremisowali z Bułgarią 93-93. Biało-czerwoni przygotowują się do meczów drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata. Pod koniec sierpnia zagrają z Izraelem i Niemcami.
0: Jankę. Kama i Wiktor.
2: Radio SK. This is SK. Dzień dobry, środa, 31 minut po 6 rano.
18: Wczoraj 10 groszy droższy był diesel, tak?
19: Dzisiaj będzie droższy niż wczoraj.
18: Ja wczoraj wieczorem zatankowałem 60 litrów.
19: Dobrze.
18: I to jest
19: dla tego pana.
18: To jest królem, no.
19: Yo, to okay, dzisiaj stawiasz okay. W takim razie.
18: Skoro zaoszczędziłeś.
2: No właśnie, ile tam zaoszczędziłeś?
18: No nie wiem, wlałem 60 litrów.
2: O panie. No tak spokojnie, no na paczkę chipsów starczy. No.
18: Nie musieli z tego mówić.
19: Ale co, przez chwilę poczułem się królem, życia to moje.
2: Tak, a ktoś chyba też benzynę właśnie spala.
20: Hej, Eska, ja dzisiaj musiałam wstać o 4:30, aby zawieźć klienta na lotnisko. Pozdrawiam z różowej taksówki.

0: My jedziemy naszą poranną różową taksówką. Słyszałeś, jak nasza słuchaczka powiedziała ładnie o tej różowej taksówce? Która... Serio? Jakaś... Przejechałbym się taką różową.
1: To jakaś woman version, wiesz? Aha. Ale pewnie by cię wpuścili, jakbyś poprosił.
0: Myślisz?
1: No tak.
0: No dobrze, no.
1: Sprawdzamy powody, dla których już wstaliście, bo ta środa dla jednych jest pracująca, dla innych można się obudzić z jakiegoś na przykład powodu takiego, nazwałbym go przyjacielskiego.
2: Cześć, Jaska. Ja nie śpię, bo jestem właśnie na urlopie nad morzem, wsiadłam w auto, spakowałam psa i jadę 300 km do przyjaciółki w odwiedziny. To jest przyjaźń. Miłego dnia.
0: Fantastycznie, no to szerokości oczywiście. Patrzcie w lusterka, przyjaciółka jedzie.
1: Ty byś w życiu do mnie nie przyjechał.
0: Jak to nie? No,
1: chyba, żebym miał bilety na żurzel.
0: To wtedy ale z Gorzowa do Zielonej Góry jest bliziutko, to jest proszę pana moment. Nawet rowerem mogę się przejechać.
1: Dlaczego wstajecie w środę? Zbieramy powody, halo.
3: My mamy to szczęście, że jest środa, środek tygodnia i właściwie z dziewczynami jeszcze się nie położyliśmy, także bawimy się dalej przy waszej muzyce.
1: To właśnie specjalnie dla was gramy...
0: No, ale podczas reklam też można.
4: Reklama.
5: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
6: Proziaki? Z chęcią. Jan wiedział, że muszą być na maślance. Tak jak robiła jego babcia. I do tego masło, najlepiej prosto od gospodarza. Mąka, jajka, trochę cierpliwości. W podkarpackim smak to nie dodatek, to opowieść. Opowieść, w której każdy kęs prowadzi cię nowymi szlakami w objęcia coraz bardziej porywającej przygody. Daj się porwać prawdziwym smakom turystyki. Podkarpackie, dobry kierunek. Partnerem jest Województwo Podkarpackie.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wygonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
10: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: AAA Auto, teraz bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
13: I po reklamie.

0: czas na urodziny.
1: 12 minut do godziny. Hej,
2: dzisiaj. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
3: to you, Weroniko!
2: Urodziny.
1: Budzimy Weronikę, która teraz jest z nami. Dzień dobry, dzień dobry. Pobudka, wstawaj, wstajemy, wstajemy.
4: Dzień dobry.
1: Weronika z nami, dzień dobry. Słuchaj, trąbią na lewo i prawo, że jesteś taka super, że już bardziej super być nie można.
4: No, bardzo mi miło.
0: Słuchaj, gdybyś miała sama o sobie powiedzieć, w czym jestem super, dziś w urodziny, wypisać swoje trzy najważniejsze fajne cechy, to co by to było?
4: Fajne cechy. Mam najlepszą siostrę pod słońcem. Jestem towarzyska i uśmiechnięta i mam 27 lat dzisiaj.
0: Proszę.
1: 27 lat? Kiedy miałeś 27 lat, Wiktor?
0: No trochę to było już temu.
1: Bliżej niż ja.
0: To był ten moment, kiedy ja byłem na szczycie, a potem już zacząłem tylko się staczać.
1: I pod wodę, a tam szczupaki. Ty naprawdę chodzisz często na ryby, droga Weroniko?
4: Bardzo często. Na naszej pięknej Wiśle wędkuję.
1: I co można z Wisły wyciągnąć?
0: No, stare opony, kalosze.
4: Duże sztuki.
0: Jaki jest twój największy szczupak złapany w życiu? Tak zwane PB, personal best.
4: 70 centymetrów.
0: No, to już taki wymiarowy, porządny, no.
4: Tak, ale my łapiemy i wypuszczamy. Dajemy buziaka i do wody.
1: No dobra, okej. Okay. A jakbyś złotą rybkę złowiła, to jakie byłoby twoje pierwsze życzenie?
4: Żeby moja siostra mieszkała bliżej.
0: Tak, to właśnie ona dała nam numer do ciebie, czyli Weronika to ty, a Monika to ona. I tak się składa, że ona też twierdzi, że ma najlepszą siostrę na świecie, czyli ciebie.
1: Wiesz, dlaczego ona jest najlepsza? Ponieważ ta nie łowi ryb, a ta łowi. No i tyle.
0: No ale taki szczupak 70 centymetrów to przynajmniej na dwie osoby. To akurat. No, łowisz, idziesz do siostry.
4: Się.
0: Tylko teraz pytanie, kto wyjmuje z niego wnętrzności? Kto go oprawia?
1: No dobra, okej. Okay. Słuchaj, mamy dla ciebie prezent urodzinowy. Stówka urodzinowa oczywiście i zapas oryginalnego soku.
4: Super.
0: Rybko. Rybka lubi pływać w soczku, aż się zadławiłem.
1: Wszystkiego fajnego dla ciebie raz jeszcze. Uśmiechaj się w dalszym ciągu. Niech to będzie fantastyczny dzień dla ciebie. 19 sierpnia. Niech żyje!
4: Dziękuję bardzo.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl

0: All I know. Wszystko wiem, wszystko co wiem, to to, że dzisiaj środa i za chwilę kolejne newsy weste.
1: To prawda, za chwilę Marcin Broski będzie mówił m.in. o cyberbezpieczeństwie. Hasło jest ważne, prawda, żeby było właściwie zakodowane.
0: Nigdy nie używajcie urodzin, ani dnia, ani imienia, ani samych jedynek.
1: A proszę pana, a taki pomysł mam. 1, 2, 3, 4.
0: O, no i to już lepiej. No. Kama i Wiktor. Ale już najbezpieczniej. 4-3-2-1.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Ruch na ulicach Rzeszowa i regionu coraz bardziej się rozkręca i tu mamy przypomnienie dla kierowców, szczególnie tych, którzy ruszają dziś dalej. Przy dłuższej trasie warto sprawdzić nie tylko pogodę, ale też bieżące utrudnienia. Na drogach krajowych można je sprawdzić pod numerem 19111.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Minęła siódma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jest 30-dniowy areszt dla polskiego kierowcy, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorje. To decyzja sądu w Miszkolcu, który poparł wniosek węgierskiej prokuratury. Równolegle sprawą wypadku po polskiej stronie zajmuje się prokuratura w Krośnie. Kierowca miał zasnąć w czasie jazdy, dlatego ma usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób.
3: Nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo.
2: Mówi Wojciech Zajączkowski, wiceminister spraw zagranicznych, a dziś do kraju mają wrócić kolejni ranni. Głuchołazy znów muszą sprzątać po wielkiej wodzie. Miasto zostało zalane w czasie poniedziałkowych ulew. Według mieszkańców władze nie wyciągnęły wniosków po powodzi sprzed 2 lat.
4: Kanalizacja jest nieprzepchana od powodzi. Wczoraj popadało trochę deszczu i wszystko już był problem. Szpital zalali, ludzie mają wodę w piwnicach.
2: A lokalne władze tłumaczą, że w kilka minut spadło tyle deszczu, co przez cały miesiąc i kanalizacja nie miała szans, by poradzić sobie z taką ilością wody. To nie tylko problem seniorów. Chodzi o oszustwa podszywania się pod instytucje. Z badania serwisu chroń.pl i Krajowego Rejestru Długów wynika, że coraz częściej stykają się z nimi też młodzi.
5: Mój kolega w moim wieku też 400 stracił w taki sposób.
2: Na 43% badanych w wieku od 18 do 24 lat przyznało, że w ostatnim roku dostali podejrzaną wiadomość lub telefon z próbą podszycia się pod instytucję publiczną.
6: Bo my tu z Jankesem zastanawiamy się, jakie masz hasło do maila, jakbyś mógł coś... No.
7: Marcin 1, 2, 3.
8: Tak myśleliśmy.
6: Zmyłka.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
9: W Radiu SK.
7: Środa, pół do piątku i 2 minutki po godzinie 7. Dzień dobry raz jeszcze.
6: Dzień dobry i ważne pytanie, po co wy w ogóle wstajecie, no bo my do pracy, to jasna historia, a u was?
11: To żeby nie było tak kolorowo, jest środa, 3 dzień z 6 zaplanowanych dni pracy w tym tygodniu.
6: O, Marta, no to Marta, Marta, trzymaj się,
12: Marta,
6: trzymaj
12: Marta,
6: się,
12: Marta, trzymaj się,
7: Zastanawiam się, czy rzeczywiście zdopingowaliśmy Martę.
6: To było tych dwóch najgorszych kibiców na stadionie.
7: Hej.

0: Dzięki Łatwo. Maja cały czas z nami, 8 minut po 7, środa dzisiaj. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Dzień dobry wszystkim, oczywiście fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Uwaga, uwaga, mamy informacje prawie z ostatniej chwili.
0: Co się stało?
1: Chodzi o tę pumę. Mieszkańcy Mazowsza od tygodnia żyli w obawie, że w ich okolicy grasuje puma.
0: No i co, złapali ją?
1: Najprawdziwsza puma. Czekaj, po analizie nagrań, fotopłapek, monitoringów, eksperci stwierdzili jasno, nie wiemy co to jest, ale na 100% nie jest to puma!
0: Kurka, no.
1: Tak to wygląda.
0: Ty, ale jak nie puma, no, to mam nowy typ.
1: Dawaj.
0: To jest Reebok.
1: To ja w twoim imieniu przepraszam.

0: Andrea Bocelli to jest jednak kozak. No,
1: to jest jednak David Guetta, tak.
0: I oddajcie się wesce i jak trzeba, to wejdzie na scenę i walnie tak zwaną operkę. Tak,
1: jest
0: to jest dobrze. No.
1: Dziękujemy pięknie. Kwadrans po godzinie 7.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Po to pierwsze, dokładnie. Zestawy gadżetów SK-owe, a po drugie SK Story. To jest aktualne wydanie sierpniowe, jest do wzięcia.
1: Zapraszamy oczywiście, dojeżdżacie do 7 pytania, prawidłowo na nie odpowiadacie. Mamy aż 2 minutki, żeby dojechać do 7 pytania i odpowiedzieć na nie, więc trzeba się streszczać.
0: Halo, dzień dobry, kto tam po drugiej stronie? Okej, okay, dobra. A tutaj, halo, dzień dobry.
1: To było tak zwane turbo stereo. Tam były 4 głosy aż.
0: Halo, tu radio.
3: Halo, witam, cześć.
1: No, dzień dobry, witamy. No i co, lecimy? Lecimy z pierwszym.
2: Pierwsze.
0: Czy delfiny to ryby, tak czy nie?
3: Nie.
0: Chwilę
1: dobrze
0: to zajęło, ale
1: dobrze,
0: jednak
1: długa sekunda,
0: no?
1: Sekundka na odpowiedź, uwaga, lećmy dalej.
2: Drugie.
1: PAL i NTSC to system nadawania radia czy telewizji?
3: Telewizji.
2: Trzecie.
0: Czy w Zielonej Górze jest zoo?
3: Tu będę strzelał, że nie.
1: Dobra, teraz czwarte. Ty byłeś z tej Zielonej, ja z Gorzowa. Czy w Gorzowie Wielkopolskim jest zoo?
3: Nie.
1: Lecimy piąte dalej. Uwaga, dla kogo ostatnio były derby żużlowe? Dla Gorzowa czy dla Zielonej Góry?
3: Dla Gorzowa. Ajajaj.
1: Dla Zielonej Góry.
0: Niestety.
1: Dwa punkty. Dziękujemy. Dobra, pięknie. Ile było? 46-44?
0: Tak, 2 punkty różnicy tylko.
1: Gratulujemy. Gorzów gratuluje Zielonej Górze. Halo.
4: Witam, Paweł.
1: Dawaj, Paweł, lecimy dalej.
0: Które to już?
1: 6 teraz.
2: 6. O.
0: Czy Kim Kardashian i Kim Jong-un to rodzina?
4: Nie.

0: Siódme, ostatnie szybciutko. Wymyśl własne szybkie przysłowie na temat środy. Dzisiaj środa.
1: Środa. Dzisiaj środa będzie dobra pogoda.
0: No, proszę państwa, to było niebywałe. Nagrody się należą, jak nic.
2: A co do tej pogody, to się zgadza. Dzisiaj będzie ładniej niż wczoraj, więc no, chłop ma rację, wszystko jest okej.
0: Mamy dla ciebie magazyn Radia SK, SK Story, wydanie sierpniowe. Duży zamek oczywiście, zestaw gadżetów eskowych. No,
2: no i
0: tyle.
2: Mamy też antenę Eski, twoje 10 sekund. Co Polska usłyszy od ciebie teraz?
1: Ludzie, kochajcie się, żyjcie spokojnie, cieszcie się życiem. Wszystkiego najlepszego.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Ja powiem to mojej żonie. Kochanie, kochajmy się.

0: akcent, akcent nawet po godzinie 7 w Radiu SK.
1: Zawsze jak mówisz akcent, to mam Zenka i jego syna przed oczami, te afery, które teraz się dzieją.
0: Ach, ten synek, no.
1: Ty, synek, właśnie, nie dotykaj telefonu.
0: Dobrze.
1: Albo jeżeli go dotykasz, to omijaj aplikację Instagram, bo tam za chwilę pojawi się twoje przerobione zdjęcie. Dzisiaj środa, więc zagramy zaraz w Kim jest Jankes.
0: Kim ja ostatnio byłem, a w ogóle spotkałem słuchaczy i pytali mnie, czy ja na pewno zawsze nie wiem. Janki, ale to musisz szybciej odgadywać, tak mi powiedzieli, że coś wolno mi ten procesor w głowie pracuje.
1: No. Równo o 7.30
0: zobaczymy, jak będzie teraz.
1: Powinno pojawić się przerobione zdjęcie Jankesa, a wy na Messengerze będziecie nagrywać podpowiedzi. Jak zawsze, trudne.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.

0: Nowy laptop, smartfon albo smartwatch bez wielkiego wydatku na start? W Komputronik wynajmiesz swój wymarzony sprzęt. Minimum formalności. Płacisz wygodnie co miesiąc, a potem decydujesz, oddajesz czy bierzesz na własność. Na przykład czarny smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE już od 49 zł brutto miesięcznie. Sprawdź wynajem w salonie Komputronik w Outlet Grafika.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem programu jest GG Auto Rzeszów, dealer Chery.
6: W Rzeszowie poranny ruch już się rozkręca. Więcej samochodów mamy na Piłsudskiego, Powstańców, Warszawy czy Armii Krajowej, a także na głównych lotach do miasta. Jeszcze pogoda. Dzisiaj do 23 stopni, do tego chmury, chwilami przejaśnienia, ale też niewykluczony deszcz.
5: Sponsorem programu jest GG Auto Rzeszów, autoryzowany dealer Chery. Rzeszów Rejtana 20, chery.rzeszów.pl. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
7: Jest 7.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam, do Polski wróci dziś kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Pacjenci przelecą dwoma samolotami LPR. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. Maszyna wystartuje z lotniska w Debreczynie. Czerwony alarm na kanale Gliwickim. Wojewoda Śląski wprowadził zakaz korzystania z części kanału. W wodzie pojawiła się złota alga. Przez jej obecność padło już 300 kg ryb.
8: SK Sport News.
7: Poważne osłabienie Lecha Poznań przed decydującymi meczami eliminacji Ligi Europy. W jutrzejszym meczu z FC Thun zabraknie kapitana mistrza Polski Michaela Isaka, który jest kontuzjowany. To nie koniec problemów kolejorza, nie zagra też kilku innych piłkarzy, m.in. Terry Yegbe, Janika Gneroch i Filip Jagiełło. A Venus Williams nie zamierza żegnać się z kortem. Dwukrotna triumfatorka US Open otrzymała dziką kartę do gry pojedynczej w tegorocznej edycji tego wielkoszlemowego turnieju.
9: Czy ja mógłbym prosić jeszcze raz tych piłkarzy Lecha Poznań? A,
7: oczywiście, Terry Yegbe, Janik Agnero i Filip Jagiełło.
10: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
11: I też przestań się czepiać. No.
9: Zaraz się ciebie będą czepiać, bo już pojawiło się twoje przerobione zdjęcie.
11: Jestem?
9: Tak, nie wchodź, nie patrz.
11: I co takie się uśmiechasz? Rozumiem, patrz, że jest wesoło.
9: Marcin, widzisz go przerobionego?
11: Widzę, widzę.
9: No i co, co mógłbyś podpowiedzieć Jankesowi?
11: Jest łapa. Jest łapa?
9: O, no, to jest dobra podpowiedź.
11: O, czyli jakiś osiłek.
7: Nie to, żeby teraz nie było, oczywiście.
11: Słuchajcie, wczoraj zrobiłem 17 pompek. No, jest łapa.
9: A robisz
11: za jednym razem, nie? Że tak.
7: Aha, myślałem, że przez cały dzień.
9: Ale pokaż, pokaż.
11: Proszę bardzo.
9: Czemu robisz tylko na prawej?
11: Mów mi, czone brawa, bo nawet podsiadło najlepiej.

0: Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Jak mówił Glasyw, jak nam głowy chodzą, jak tym pieskom w samochodach.
1: Wyglądamy jak dwie glizdy na krzesłach.
0: Dobrze, Call Me Harris w Radiu SK 21 minut do godziny 8.
1: Tymczasem mamy kolejny sukces na koncie biało-czerwonych.
0: Myślałem, że powiesz, mamy kolejną podpowiedź, jeśli chodzi o to, kim jestem, ale rozumiem, że nie.
1: Wait a minute, proszę pana. Teraz dobrze. Sprawy ważniejsze. Otóż historyczny wyczyn polskiego ultrabiegacza.
0: Co się wydarzyło znowu? Co tam?
1: Pan Roman Ficek. Pierwszy Roman na świecie. Ficek. Wystartował i nieprzerwanie biegł, aż się nie zatrzymał przez góry skandynawskie, pokonując, uwaga, 3000 kilometrów.
0: Ja
1: to jest
0: kręcę, to
1: pierwsza jest... osoba na świecie, nie która dokonała tego wyczynu.
0: Ale czekaj, no słuchaj, ostatnio u nas nasz chłopak, Polak, przepłynął Bałtyk, prawda?
1: Tak, sam. Rękami i nogami.
0: Tutaj teraz 3000 kilometrów po górach przebiegł.
1: Też sam.
0: No.
1: A ty co zrobiłeś ostatnio?
0: A przed chwilą mówiłem, 17 pompek wczoraj zrobiłem.
1: Brawo.
0: Za jednym razem, ale dorzucam jeszcze.
1: No.
0: Wyrzuciłem wieczorem śmieci.
1: O kurka. A ja...
2: No. Ja przedwczoraj ściszałem telewizor.
3: Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Za chwilę ósma, to jest dobry moment.
1: Wiem,
0: co wiesz?
1: Co?
0: Co wiesz?
1: Wiem, kim nie jestem.
0: A, tam wiesz.
1: Nie jestem Kamilem Noselem, bo on nie ma łapy.
0: Ta, ja
1: nie,
0: bardzo...
1: ma, nie ma dużej łapy, naprawdę.
0: Tak, jednak mam do czynienia z geniuszem.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Proszę.
4: Czy ja się dotelefonowałam do pani Danuty z przylotu do Wielkiej Brytanii na 14?
3: Tak, proszę panią.
4: Moje uszanowanie, wykolejona z ambasady telefonuje. Szanowna pani, bym poprosiła o dokumentację paszportową rocznika, już pani mówię, bo mi ECA tutaj nie chce pani przepuścić, 98 roku.
3: No ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, naprawdę.
4: W 98 roku była jakaś wycieczka autokarowa do Wielkiej Brytanii przez biuro podróży i tutaj były wbite, proszę pani, pieczątki wjazdowe. Ja nie mam, proszę pani, wyjazdowej pani wbite. Gdyby pani mogła mi to na paszporcie pokazać.
3: No ale jak ja mogę pokazać w paszporcie, jak ja mam w ogóle zmieniony paszport i nie mam żadnych informacji takich. No przecież ja mam nowy paszport, proszę panią.
4: A mogłaby się pani cofnąć do tego z 98 paszportu?
3: Ale ja nie mam z 98 roku paszportu.
4: A do starostwa, gdyby pani mogła pójść po ten paszport, proszę pani?
3: 98 rok, że ja w Wielkiej Brytanii?
4: Tak.
3: Ale proszę mi powiedzieć, skąd pani dzwoni w ogóle?
4: Z ambasady. Obsługuję system ETA, czyli tak zwane, proszę pani, zezwolenie
3: ale
4: na
3: ja
4: pobyt.
3: Ale ja wiem, ja dostałam potwierdzenie tak. ETA, bo ja się w tej chwili wybieram na wycieczkę
4: tak.
3: do Wielkiej Brytanii.
4: No i właśnie mówię, proszę pani, że system mi wypluwa panią jako error buffer 500, więc mówię, zadzwonię i sprawdzę. I teraz tak, patrząc w historię tego systemu, mam rok 1998, przyjazd, proszę pani, do Wielkiej Brytanii, ale wyjazdu nie mam.
3: Ale ja nie mam żadnej pieczątki wyjazdowej, proszę panią.
4: Ja mogę przymknąć oko, jeśli pani jeszcze załatwi sobie na granicy z Wielką Brytanią jakąś starą pieczątkę z datą na 98 rok, dostarczy mi, proszę pani, a ja to ręcznie mogę zrobić i tyle.
3: Proszę panią, a proszę mi powiedzieć, jak to sobie na granicy można załatwić pieczątkę, bo ja o czymś takim nie słyszałam.
4: Jeśli pani ma jakieś znajomości, proszę pani, to można.
3: Nie mam, proszę panią, nie mam znajomości.
4: Jeśli nie, to trzeba szukać tego paszportu z tą pieczątką, że pani była i pani wróciła.
3: Ja pójdę tam do starostwa, ale wiem, że oni mi nie pomogą, bo jest okres taki, że oni nie trzymają takich dokumentów i ja mam załatwiony, proszę panią, prywatny wylot, mam apartament i zostałam w tej chwili pozbawiona możliwości wjazdu do Wielkiej Brytanii.
4: To może Asia by w tym wszystkim pomogła?
5: Mamo, zostałaś skręcona w Radiu SK.
3: Ale mnie pani wyskręcona. No proszę panią, jak to pani mogła? I to Asia mi tak zrobiła.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Proszę panią. Proszę panią,
0: pani, fajna pani.
1: Pani Noselko.
0: Słuchaj, gdyby twoja postać też miała sprawę paszportową,
1: okay.
0: Ta z kim jest Jankes?
1: Mm-hmm. Ta z dużą łapą, bo pamiętam.
0: To oprócz tego średnio byś się mieścił w kadrze. No, to też jest ważna podpowiedź.
1: Aż taki szeroki jestem?
0: W drugą stronę.
1: Czyli do góry.
0: Co?
1: Nie, że niski. I to są podpowiedzi, jak ja kocham tę akcję. Za chwilę ciąg dalszy nastąpi.

0: środa coraz bardziej zaawansowana, za chwilę ósma.
1: No dobrze, za chwilę zabieramy się za kolejną porcję newsów. Ja już coraz bardziej rozkminiam, kim jestem.
0: Nie jesteś na pewno najsławniejszym polskim turystą w Naddniestrzu.
1: Jak ma ten turysta na imię?
0: Marcin.
1: Czy nie jestem Marcinem?
0: Nie, to nie ty. Nie jestem. Chociaż powiem ci, że wjechał na inny paszport, więc tak naprawdę może być każdy. On też trochę gra w grę, kim jest Marcin.
2: Jankes. Kama. Wiktor. W Radiu SK.
1: Za chwilę do was wracamy.
0: Szczegóły tej sprawy wyjazdowej za chwilę w newsach.
3: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
1: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
3: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Poranny szczyt w Rzeszowie trwa, a dzisiaj przypomnienie o jednej rzeczy, o której łatwo zapomnieć. Buspasy obowiązują do 9:30. Nie każdy kierowca może z nich korzystać, a nieuprawniony wjazd oznacza 100 zł mandatu i punkt karny. A pogodowo dzisiaj do 23 stopni w regionie.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Jest 8 na zegarach, to SK News, Marcin Procki, zapraszam. Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu. Takie informacje w sprawie poszukiwanego posła PiS-u przekazał premier. Donald Tusk powołał się na ustalenia służb państw z regionu.
3: Potwierdziły nam te informacje, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tyraspolu.
2: No, z kolei według prokuratury nie ma podstaw, by Romanowski dostał listę żelazny. Śledczy czekają też na informacje od władz Mołdawii i Rumunii, czy podejrzany przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem. Maksymalne ceny paliw na stacjach dziś lekko w górę. Cena litra benzyny 95 nie będzie mogła przekroczyć 6 zł i 46 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 47 groszy. Reagujemy na sytuację na bieżąco, mówi minister energii Miłosz Motyka.
4: Dzisiaj chyba nie da się jej przewidzieć, bo ta sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Jeżeli chodzi o pakiet osłonowy, planujemy go na ostatnie właśnie 2 tygodnie. Sierpnia. Nie ma na ten moment decyzji o przedłużeniu.
2: A pakiet osłonowy będzie kosztował budżet blisko 500 000 zł. A rusza warmińsko-mazurski czek turystyczny. To 300 zł na jesienny wypad w ten region. Będzie można je wykorzystać na jedną rezerwację obejmującą co najmniej 2 noclegi. W połowie września będzie gotowa lista obiektów, a 29 września odbędzie się pierwszy nabór wniosków.
5: Kana i Wiktor. Radio SK.
6: Dwie minutki po godzinie 8 Radio SK w środę 19 sierpnia. W pół do piątku, panie i panowie.
7: Nasze studio dzieli się na dwie osoby, jakże różnie teraz nastawione emocjonalnie. Ja jestem wyluzowany, bo ja
6: kto
7: nic
6: ma
7: nie
6: dużą
7: muszę.
6: Łapę? Kto ma dużą łapę? Dawaj jakieś.
7: A Jankes jest tym, który się męczy i myśli, kim jest. Kolejna podpowiedź.
8: Moja podpowiedź to jest taka, że często cię bolą palce u rąk.
6: Palce u rąk?
7: Tak. Mhm. Na pewno jesteś jakimś sławnym pianistą.
6: Tak?
7: Co? Czekaj, to sprawdzaj, czy Fryderyk Chopin nie miał wielkiej łapy?
6: Czekaj, pianiści się nie mają dużej łapy. To co, co ty gadasz, no?
7: Gdzie odwalenia w te klawisze muszą mieć? Na bank. Szukaj wśród pianistów, mówię ci.
6: Widziałeś kiedyś Burnekę, który gra na pianinie? Albo fortepianie?
7: To by się złamało.

0: Migo, czyli te postać.
1: Daj podpowiedź. Daj porządną podpowiedź, żebym wiedział, kim jestem.
0: Czy będzie porządna, obiecać nie mogę, ale będzie to podpowiedź.
1: Dawaj.
2: Jankes, ciężka sprawa. Co ci mogę podpowiedzieć? No, nazwisko masz bardzo podobne do Mariusza.
0: Koniec podpowiedzi.
1: O kurczę.
0: No i teraz szukaj Mariusza w polu.
1: Mariusz? Nazwisko podobne do Mariusza?
0: Tak, na pewno jest jakiś Mariusz o podobnym nazwisku do twojego, do tej postaci. Fajna podpowiedź,
1: kurczę,
0: co?
1: To była... Dobra, trzymam się tego, że mam dużą łapę i jestem wysoki, no. I tyle.
0: I masz nazwisko jak Mariusz. Tymczasem ja mam informację dla wszystkich...
1: Nie jestem burnejką, bo nie...
0: Nie jesteś, to by było za proste. Mam informację dla tych, którzy planują jeszcze urlopy. Ostatnie 2 tygodnie wakacji zostały.
1: To prawda, rzeczywiście, 19 sierpnia, no i co tam?
0: Eksperci pogodowi niestety nie mają żadnych wątpliwości. Ostatnie 2 tygodnie sierpnia to będzie najgorszy czas tegorocznych wakacji.
1: Dobrze, i teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto ma urlop od przyszłego tygodnia? Możesz odpowiedzieć ty, proszę bardzo.
0: Wiktor, czyli ja. Ale od razu odpowiedzmy sobie na kolejne pytanie.
1: No nie, to już mogłeś kończyć, no ale dawaj, co tam jeszcze?
0: Gdzie jadę?
1: Gdzie jedziesz? Nie!
0: Za granicę!
1: Oby. Oby. A zresztą, jedź.
0: Zrobię sobie włosy przy okazji, będę w Turcji.

0: Ciągle muszę go wypraszać ze studia, no bo odsłuchuję wasze podpowiedzi, ale wrócił teraz nasz gigant intelektu.
1: Powiedziałem, ostatnio spotkałem słuchaczy i zastanawiali się, czy ja... Co z moją głową? Co jest nie tak, że ja czasami tak za długo nie wiem?
0: Ja podpowiem słuchaczom, którzy się zastanawiają czasami, czemu oni wiedzą, a ty nie wiesz.
1: No.
0: To jest trochę tak, jak oglądasz w telewizji teleturniej i zawsze wujek mówi albo tata, to proste, przecież ja znam odpowiedź. Ale jak już znajdziesz się tam, usiądziesz na fotelu, światła się zapalą,
1: tak, ja
0: mikrofony.
1: A, dziękuję bardzo, to była łączność z moim adwokatem. No dobra, panie adwokacie, czy są jakieś podpowiedzi? Wiem, że jestem wysoki, mam dużą łapę i to jest jakiś kierunek.
0: Palce cię bolą często. Tutaj myśleliśmy chwilę o pianistach, ale jednak
1: chodzi
0: chyba nie.
1: O palce u rąk czy stóp?
0: Tego słuchacz nie doprecyzował, a ja muszę być bezstronny. Ja nie mogę tak za bardzo ci pomagać. No to uwaga, kolejny zestaw.
2: Siema, Janki, powiem tak. Jesteś mężczyzną, który jest sportowcem.
1: O,
2: tyle.
0: No, chciałeś konkretnie.
1: Chciałem zapytać właśnie, czy jestem sportowcem. Dobrze.
0: Tak, Janki, jesteś sportowcem.
1: Czy jestem Mariuszem Pudzianowskim? Chciałem szybko.
2: Tak!
0: Zmarnowałeś swoją pierwszą z trzech szans.
1: Kurczę, chyba kiedyś byłem już Pudzianowskim.
0: Lećmy dalej.
1: Dawaj.
3: Dam ci taką podpowę, Jankes. Bez problemów kręcisz żarówkę.
0: No, czyli jesteś wysoki, no.
1: W tym sensie.
0: W tym sensie. Jesteś duży chłop, na pewno.
1: Sprawne paluszki.
0: Kolejne.
4: Cześć, Jeska. Cześć, Janki. Janki, ja mam do ciebie takie jedno pytanie, bo ty jesteś tutaj zagadką na Instagramie. A ja mam takie do ciebie pytanie, czy płot z siatki będzie ładniejszy, czy betonowy? Co sądzisz o tym? Pozdrawiam, Eska.
1: Co siatką, że co to...
0: Płot, nie płód, tylko płot.
1: A, no właśnie, płot. Jakie płody?
0: Płot.
1: A płot.
0: Jaki będzie ładniejszy, jaki będzie lepszy?
1: O.
0: Masz od razu kolejną, żeby ci namieszać w głowie?
1: No, dobra.
5: Jankes, ciężka sprawa. Co ci mogę podpowiedzieć? No, nazwisko masz bardzo podobne do...
0: A, Mariusza, tak, to już było, dobra, to już było, to następne.
1: Dobra, dawaj.
6: Powiem ci, Jankes, jeżeli chodzi o to, kim jesteś, to na pewno do Turcji włosów robić nie musisz.
0: O, no, czyli masz wysokiego faceta z wielką łapą, bolą go palce. Było
1: no
0: pytanie
1: dobra.
0: O to, jaka siatka będzie w domu lepsza, a przy okazji masz dużo włosów, bo do Turcji nie musisz.
1: No dobra, aha. No dobra, po takiej, po gorszych sytuacjach, które miały miejsce, dobrze, to zróbmy tak. Czy ja jestem siatkarzem?
0: Muszę powiedzieć, że tak.
1: No dobra, teraz którym? No dobrze.
0: Do, który siatkarz ma dużo
1: włosów? Zawsze się zahaczacie o takie znane... Daj też, może jakąś podpowiedź, jeszcze coś, może coś wyjdzie.
6: No powiem ci, Jankes, jeżeli chodzi o to, kim jesteś, to na pewno do Turcji włosów robić.
0: Dobra, ja ciągle klikam w te same, ale mam okay, nowe.
1: Czyli długie włosy raczej.
0: Tak? I?
7: Cześć, Jankes, jesteś chłopak na medal.
0: O, to wiadomo, no.
1: Dobra, no to mam. Czy ja jestem Tomkiem Fornalem? Tomasz Fornal, siatkarz nasz.
8: Tak! Tak!
1: Jezu, ale byłem...
8: Zgadł!
1: Ale wiesz co, miałem na końcu chciałem zmienić na Andrzeja Wronę.
0: No, Andrzej też ma włosy, to prawda. No,
1: Andrzej też, no, nawet tak trochę strzeliłem, serio?
0: Odblokuj sobie pokaż, Instagrama, wejdź u siebie na telefonie, no.
1: Czyli nie, że Andrzej Wrona. Myślałem, dobra, okej, okay, czekajcie.
0: Mam sławny cytat Eska. Z ciebie, pamiętasz ten cytat?
1: No.
0: Pamiętasz go?
1: Tak, bardzo. Tomek Fornal, piękny, pasuje na siatkarza.

0: Zobacz, no.
1: No.
0: Ale tu je kręcę. A, kręcę piłką, dobra. Nie, że koszykową, tylko siatkową, dobra. Panie i panowie, i co? No i kto jest mistrzem, no?
1: Janki, kto? No? Janki, kto? Janki,
0: Tomasz Farna,
1: Janki, tak. Do boju.
0: O, dałeś komentarz, widzę pod tym postem. Wiktor Brzozowski. Pomóżcie mu, bo intensywnie myśli. Dziękuję.
2: Nie pamiętam, co powiedziałem.
3: Że musicie się z nimi pić, tak?
2: No, to tak powiedziałem.
3: Nie, no trzeba było coś ruszyć i to zadziałało. Jakby, jeżeli mam być w finale i możemy dwóch, trzech z Ameryki nie lubić, to mi to nie przeszkadza.

0: 25 Mundo Sepo 8. Słyszałeś?
1: Słyszę cały czas. Mm-hmm. Ale ty posłuchaj tego, bo mam w ręku najnowsze wydanie porannej gazety. I podobno jest wielka awantura. Budka suflera rozpadła się przez Zenka Martyniuka, wyrzuciła Jacka Kawalca, który tam śpiewał, bo ten wszedł w zatarg z samym Zenkiem.
0: To w ogóle się zgubiłem się w podrodze. Co ma budka suflera do Martyniuka, Martyniuk do Kawalca, Kawalec do suflera?
1: To jest nowe uniwersum, o którym poczytam ci na reklamach.
0: Dobra, dziękuję.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama
2: i Wiktor. W Radiu SK.

0: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację 6-krotność przeciętnej.

0: Wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem programu jest GG Auto Rzeszów, dealer Cherry.
12: Poranek w Rzeszowie i w całym regionie mamy chłodny, ale z tych porannych kilkunastu stopni dojdziemy po południu do około 23. A co na niebie? Dzisiaj chmury, chwilami przejaśnienia, ale też niewykluczony przelotny deszcz.
11: Sponsorem programu jest GG Auto Rzeszów, autoryzowany dealer Cherry. Rzeszów Rejtana 20, cherry.rzeszów.pl. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
13: Jest 8.30, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Zidentyfikowano wszystkie ofiary wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, poinformowała wojewoda podkarpacka. Prawdopodobnie 12 osób rannych dziś opuści szpitale, pozostanie w nich 5 najciężej poszkodowanych, których stan nie pozwala na powrót do Polski. Groźny pożar budynku byłej piekarni w Starachowicach. Ogień pojawił się nad ranem, a ze względu na odnalezione wewnątrz kanistry z nieznaną substancją, na miejsce wezwano również specjalistyczną grupę chemiczną. A rośnie liczba zarejestrowanych nowych aut. Według wyliczeń PNB Paribas w pierwszym półroczu zarejestrowano ponad 312 tysięcy nowych samochodów, a to o 9% więcej niż rok wcześniej.
14: Tak to fajnie brzmi, możemy już śmiało mówić. Mamy w pół do piątku, środa, 8.31.
15: Niektórzy mówią, że po co, to się nogi noco, ale my pytamy, po co wstaliście w środę? Dzień dobry.
16: Cześć, ja dzisiaj wstałam rano, bo musiałam zrobić wiązankę dla panny młodej. No a teraz jadę do fryzjera i makijażystki, więc chyba było warto. Miłego dnia, pozdrawiam.
15: Ale zaraz, jest środa. Co to za śluby w środę?
14: Że przygotowują się jakoś, no nie wiem, no.
15: Będzie w tym makijażu chodzić do piątku?
14: A jak?
15: A?
14: Ja się tak pomyślałem. Wczoraj miałem przez chwilę tapetę na twarzy, bo robili mi jakieś tam zdjęcia. Daj spokój.
15: Ale my nie musimy, Janki, bo jesteśmy naturalnie ładni.

0: Wiesz, że Zuzia będzie obchodziła 2 września urodziny?
1: Może do niej zadzwonimy? Śpiewała też przed chwilą, że oczy jej nie pieką, a ciebie wczoraj piekły.
0: Piekły. O. No. Ale polecam wtedy lód na twarz, na oczy.
1: Lód
0: na oczy? Kostki lodu.
1: Waniliowy? Aha, kostki.
0: Kostki lodu.
1: Może być. Słuchajcie, mamy doniesienia o nowym trendzie wśród młodzieży. Mm-hmm. Okazuje się, że jest to bird watching.
0: Czyli bird watching, czyli ptak i oglądanie, no.
1: Patrzenie na ptaka.
0: Okej.
1: Okay. Tak. Podbija to pokolenie Z. Młodzi Polacy pokochali, jak czytam, podglądanie ptaków właśnie. Mm-hmm. A to dlatego, że podczas takiej obserwacji, słuchaj, nie da się niczego przyspieszyć ani przewinąć jak na TikToku, mm-hmm. więc to jest takie trochę lekarstwo na te nowe, zabiegane, szybkie czasy, gdzie chcesz więcej, szybciej, mm-hmm. mocniej, a tutaj siadasz w krzokach.
0: I trzeba oglądać.
1: No i ptak się pojawi, kiedy chce. To nie jest tak, że na zawołanie, jak mówisz, ale... tam, wiesz, jak taś, ćwir, ćwir, i on przylatuje.
0: Ale
1: no.
0: Zobaczysz, za chwilę młodzi ludzie odkryją jeszcze grę w bierki i choćby zbieranie grzybów. To dopiero będzie game changer. Kama
2: i Wiktor w Radiu SK.
1: Z tym grzybami to tak jak z ptakiem, on też sam nie przyjdzie. Tak? Nie ma tak grzyb, i on przybiega.
3: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Tego nie możesz przegapić. Już 22 sierpnia w sobotę wielkie otwarcie marketu Dom i Ogród PSB Mrówka Krosno. Zapraszamy na ulicę Pużaka 39 od godziny 8 rano. Przygotowaliśmy moc atrakcji dla dzieci i dorosłych. Co godzinę nagroda za najwyższy paragon. Już 22 sierpnia w sobotę od 8 rano w nowej Mrówce Krosno przy ulicy Pużaka 39. Do zobaczenia.
6: Chcesz zobaczyć swoje przyszłe mieszkanie na żywo? Już 29 i 30 sierpnia zapraszamy na dni otwarte Capital Towers Boutique w centrum Rzeszowa. Wejdź do środka, zobacz mieszkanie, budynek oraz jakość wykończenia. Klucze do odbioru w tym roku. Porozmawiaj z doradcami i poznaj oferty innych lokalizacji Capital Towers. A na miejscu pyszna kawa, słodki poczęstunek i wyjątkowa atmosfera. Capital Towers Boutique. Zostały ostatnie mieszkania. 29 i 30 sierpnia. Przyjdź, zobacz i wybierz swoje. Do zobaczenia.
7: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.
10: I po reklamie.

0: Party!
1: Jak ten numer pojawił się na PGE Narodowym, na dwóch koncertach, The Weeknd. Och, to był lot w kosmos. To było niebywałe.
0: Zawsze jak gwiazdy przyjeżdżają na dwa koncerty i grają dzień po dniu, to taki mam zawsze w sobie, tak się zastanawiam, czy lepiej było pierwszego, czy drugiego, czy pierwszego.
1: Dlatego niektórzy chodzą na dwa.
0: Są bogaci, mają pieniądze na bilety.
1: No, niektórzy są, i tak przy okazji też Taylor Swift, która była przez kilka dni. Niektórzy przez wszystkie dni, bo zawsze coś tam nowego, innego było. No dobra, nie o tym. Każdy, za chwilę u nas Oscar Sims.
0: Każdy poranek też się od siebie różni. Dzisiaj jest środa. Po co wy dzisiaj wstajecie? Mm-hmm. To jest pytanie.
2: Dzień dobry. Ja wstałam dzisiaj. Co prawda wcale mi się nie chciało wstawać, bo wczoraj świętowałam zdanie bardzo ważnego egzaminu. I troszkę boli mnie głowa. W środę. Teraz mam urlop. Trzymajcie się, pa.
0: Ale słychać po głosie, nie? Że tak...
1: Słychać po głosie.
3: Wczoraj miałam trochę imprezy.
1: Bardzo pozdrawia swojego chłopaka, no.
0: Skojarzyło mi się głosowo oczywiście z tym wydarzeniem imprezowym.
4: O. Panowie pozwolą, moja żona, Zofia.
0: O, to akurat Joanna była.
1: Ach, ty miśku, no.
0: A wy po co wstaliście w środę? Messenger czeka.

0: O to właśnie chodzi w życiu, żeby być szczęśliwym, bo happiness is so sad. Ale się dobrali Swedish House Mafia i Licka Lee. Za chwilę dziewiąta. Poranek się nie kończy, my po dziewiątej jeszcze z wami
1: jesteśmy
0: cały czas.
1: Jesteśmy, oczywiście, no. Będzie wszystko, będą hity na czasie, w gazetach też jest sporo dzieje.
0: Co tam wyczytałeś?
1: Mam nową babkę, ale na krótko, to Marcin Prokop. A to dzisiaj o tym mówiliśmy,
0: tak,
1: prawda?
0: I pokazał się z babeczką z cukierni, to jest jednak śmieszek.
1: Sarah James, nasza cudowna dziewczyna, po zwycięstwie The Voice Kids, to był rok 2021, teraz została jurorką The Voice Kids.
0: A wiesz, jak to się nazywa?
1: Jak?
0: No? Jak w Królu Lwie, to jest krąg życia.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
2: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Blerła

0: prognozach dla Rzeszowa, Krosna i Jasła. Dzisiaj temperatura, która dobije do 23 stopni, jutro już do 26, a w piątek i soboty nawet 28-29. A jeżeli chodzi o aurę, to dziś miks. Chwilami chmury, chwilami słońce, niewykluczone też deszcz.
1: Punkt 9 na zegarach, to jest Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. 12 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wróci dziś do Polski. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski przyznał, że to pacjenci, którzy w związku ze swoim stanem muszą mieć zapewnione szczególne warunki transportu.
2: Niektóre wymagają transportu specjalistycznego. Tym się zajmuje Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony Narodowej.
1: A wciąż jednak w węgierskich szpitalach pozostają ranni, których stan nie pozwala na transport, a chodzi o 5 osób. Gdyńska policja wyjaśnia sprawę poluzowania śrub w kołach prezydent miasta Aleksandry Kosiorek. Podczas niedzielnej jazdy jej auto zgubiło koło. W pojeździe znajdował się wtedy jej mąż oraz trójka ich dzieci, mówi Marek Kobiałko z policji w Gdyni.
3: Czynności nadal trwają w tej sprawie. Zebrany dotychczasowy materiał dowodowy został również przekazany do prokuratury rejonowej w Gdyni celem dokonania oceny prawnokarnej oraz ustalenia dalszego toku postępowania.
1: A do sprawy ma zostać powołany też biegły, który sprawdzi, czy do poluzowania kół mogło dojść samoistnie. A Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej rywalką będzie Diane Parry. Na kort mają wyjść o 17 czasu polskiego, a Świątek do tej pory grała z nią tylko raz i wygrała to spotkanie.
4: Dziękujemy. Ach, i zapraszamy dalej oczywiście. Jesteśmy z wami 2 minutki po godzinie 9.
5: No, jedni wstają z nami koło 4, inni trochę później koło 6 dołączają, ale są też tacy, co budzą się o 9. Pytanie tylko. Po co?
6: Ja wstałem dzisiaj, bo mój szef ma za mało pieniędzy i muszę dla niego coś zarobić.
5: Znamy to, rozumiemy.
4: Zapraszamy kolejną osobę, ale dobrze, Kasiora musi się zgadzać.
5: Ty, a nasz prezes nie ma nowego auta czasem?
7: Szefie, oczywiście.
4: Nie, nie ma, co?
5: Ja zarabiam na jego pierwszą wymianę oleju.
4: A ja na przegląd. Ja sobie nie byłem na przeglądzie, więc już nie pojadę tam.
5: To fiu, fiu, fiu. Dawid patrzy na te ceny i gwiżdże.

0: Rzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Uwaga, mam bardzo ważny komunikat.
1: Dawaj.
0: Zjadłem przed chwilą kalarepę, więc nie mogę się z tobą całować. Przez pół godziny.
1: To dobrze, dzieli nas, są, dzielą nas 2 metry. Dobrze. A ile, pół godziny tylko?
0: Tak.
2: Jakoś wytrzymam.
1: Coś, ale nie wiem, jak wytrzymają ludzie bez kawy, bo ceny kawy mogą wzrosnąć nawet o 300%.
0: Kawa tylko dla bogatych?
1: Tak to trochę wygląda, niestety. Musimy się na to przygotować. Zapytany o to polski minister rolnictwa stwierdził, że trzeba otwierać się na nowe.
0: O, już się boję, już się łapię poręczy.
1: I powiedział dalej, mamy w naszym kraju, w Polsce biało-czerwonej, dobrą alternatywę, czyli kawę z żołędzi. A ja jeszcze nie miałem okazji jakoś, no.
0: To dlatego te dziki tak podchodzą pod mieszkania, pod domy i wchodzą do miast.
1: Dlaczego, no?
0: Mają ochotę na espresso z żołędzia.
3: Kama i Wiktor w Radiu SK.
1: Strzelimy z 3 kawki, co? Później?
3: Autopromocja.
4: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
5: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: W euro na wszystko cię stać. Eurorabatem masz, kupuj.
8: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Chcesz pracować w prestiżowym zawodzie medycznym? Marzysz o własnym gabinecie? Jeszcze dziś zapisz się na bezpłatną naukę do Medycznej Szkoły Policjalnej w Rzeszowie. Nie musisz mieć matury, aby zdobywać u nas wiedzę. Wystarczy determinacja. Nawet jeśli już pracujesz, ponieważ uczymy też wieczorowo i weekendowo, a dodatkowo mamy internat i stołówkę. Medyczna Szkoła Policjalna. Wyrusz z nami w drogę do kariery. Sprawdź, jakie kierunki oferujemy na medyk-studium.pl. Rzeszów, Warzywna 1.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
5: Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Jedyne 4,99 za opakowanie. Gulasz angielski Sokołów 250 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.
7: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz pomysłu na bieszczadzki weekend? Odwiedź Festiwal Produktów Podkarpackich. Przystanek Natchnieni Bieszczadem. 21 i 22 sierpnia na kompleksie Orlik w Cisnej czeka na Ciebie moc atrakcji. Odkryj ekologiczne przetwory, oleje, sery i naturalne kosmetyki od najlepszych producentów. Zakręć kołem garncarskim. Upleć własny wianek lub pomaluj festiwalową torbę. Weź udział w konkursach i złap balans podczas popołudniowej jogi. Podkarpackie zaprasza.
10: I po reklamie.

0: Robin Schulz. Co mówi Schulz do Robina? Wsiadaj, Robin.
1: Nie powiedziałeś tego. 9.38, co chwilę pytamy was, po co dzisiaj wstaliście, a ty po co wstałeś dzisiaj, kolego?
0: No. Po pieniążki do radia przyszedłem. Tylko po to, no przecież nie dlatego, że cię lubię, albo że tu fajnie grają.
1: No dobra, po co wstaliście dzisiaj w środę, 19 sierpnia, o to was pytamy.
2: Witam serdecznie, wstałam rano, aby pojechać z Zieleniej Góry na Hel, bo dalej się już nie da. Pozdrawiam.
0: O, gratulacje.
1: No da się.
0: Amfibią do Szwecji by pani mogła.
1: To prawda, ale da się dalej, to Nowy Sącz albo Krosno, tutaj bardziej tam południowy wschód, tam jeszcze niżej.
0: No i co, i położysz się w Nowym Sączu nad morzem? Nie.
1: No nie, ale w sensie no. Dalej, w sensie dojazdu, no bo z Jeleni to też mają strasznie długo, tam 700 kilometrów, no. Powodzenia oczywiście!
0: Powodzenia i sprawdzamy dalej, na coście wstali w tą środę.
3: Cześć, Jeska. Dzisiaj wstałem o 4 rano, tylko po to, żeby cały dzień się przegłodzić i na 15.30 pójść na USG jamy brzucha. Zadanie jest o tyle trudne, że pracuję na kuchni. Pozdrawiam.
0: O, współczujemy.
1: Rzeczywiście, ale to nie przyjedź do nas, my ci tobie szybciej zrobimy prześwietlenie jamy brzusznej tam, prawda?
0: Pan tylko chodzi po pracy i...
4: Reklama.

0: Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów, Rejtana 51, Krosno, Pużaka 35. Blue.com.pl.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj.
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
2: Rzeszów, Żeromskiego 10.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupsa. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Gdy Jan usiadł, popatrzył na zachód słońca. Od razu pomyślał, chcę tu zostać. W winnicach Podkarpackiego takie chwile zdarzają się codziennie. Przy łyku napoju, który latami dojrzewa, by zachwycić cię smakiem. A ty, kiedy ostatni raz zatrzymałeś się na dłużej niż na chwilę? Stań się enoturystą lub turystką. Marzysz, by z każdym łykiem odkrywać sekrety Podkarpackiego? Odkrywaj Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
5: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
6: Wafel Prince Polo XXL 45 gramów. Jedyne złoty 79 przy zakupie 3 sztuk. Woda Kinga Pienińska 1,5 litra. Tylko złoty 49 przy zakupie 6 sztuk.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
7: Tego nie możesz przegapić. Już 22 sierpnia w sobotę wielkie otwarcie marketu Dom i Ogród PSB Mrówka Krosno. Zapraszamy na ulicę Pużaka 39 od godziny 8 rano. Przygotowaliśmy moc atrakcji dla dzieci i dorosłych. Co godzinę nagroda za najwyższy paragon. Już 22 sierpnia w sobotę od 8 rano w nowej Mrówce Krosno przy ulicy Pużaka 39. Do zobaczenia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie -1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
10: I po reklamie.

0: i moja Chica, już powoli kończymy poranek. Mi Chico, Chico.
1: A jutro będziemy podobnie to robić z wami w czwartek, za kwadrans piątek. Startujemy punktualnie o godzinie 6, bądźcie z nami.
0: No i słuchajcie, po 4 godzinach porannej degrengolady. Nawet wypowiedzieć tego słowa nie potrafię.
1: No.
0: W końcu radio zacznie być robione porządnie. Michał Sobkowski za chwilę.
1: To prawda, w końcu. No. Możecie radio nie przełączać. Słuchajcie, bądźcie z nami oczywiście, z porcją hitów na czasie. Za chwilę do was wracamy. No i tyle.
0: Uciekam do auta. Wiesz, czego będę słuchał?
1: No.
0: Przecież wiadomo, że Eski.
1: No.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu Eska. Radio Eska.
4: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Postaw na Guardi. Nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty. Guardi. Projektujemy na indywidualny wymiar. Wybierz dowolny kolor lub perfekcyjną imitację drewna i ciesz się aż 20-letnią gwarancją na powłokę lakierniczą. Zapewniamy ponadczasowy styl i wysoką jakość. Wybierz sprawdzone rozwiązania aluminiowe. Już dziś odkryj pełną gamę naszych produktów na guardi.pl.
6: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłoknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłoknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
8: Przy głównym wejściu galerii Nowy Świat to są dopiero smakowe cuda. W Bafra Kebab oczywiście. Sprawdź, jakie pyszności na Ciebie czekają. Wakacyjna promocja już ruszyła. W każdy wtorek minus 10% rabatu na całe menu. Codziennie przy zakupie dwóch pozycji frytki za free. Zapraszamy Rzeszów. Bafra Kebab przy głównym wejściu do galerii Nowy Świat. Zamówić można przez aplikację Bafra Kebab i na pyszne.pl. Przyjdź, mamy smakowite niespodzianki.
9: To będzie ostatnia reklama. Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Rzeszów Centrum Handlowe Millennium Hall, poziom 2.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest GG Auto Rzeszów, dealer Cherry.
12: Środa w Rzeszowie rozkręca się całkiem przyjemnie, z porannych kilkunastu stopni temperatura pójdzie dziś w okolice 23. Będzie trochę słońca, trochę chmur, gdzieniegdzie niewykluczony krótki deszcz, ale raczej w miarę ma być pogodnie przez większą część dnia.
11: Sponsorem programu jest GG Auto Rzeszów, autoryzowany dealer Cherry. Rzeszów Rejtana 20, cherry.rzeszów.pl.
13: Dokładnie 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. W Rabie Wyżnej pociąg relacji Świnoujście-Zakopane potrącił śmiertelnie rowerzystę. Dla pasażerów organizowany jest transport zastępczy, a ruch kolejowy do Zakopanego jest wstrzymany. Nawet 500 000 Polaków może już korzystać z leków na otyłość. Mowa o analogach GLP-1, które stosuje się też przy leczeniu cukrzycy typu drugiego. Zapotrzebowanie cały czas rośnie. W ubiegłym roku Polacy wydali na leki z tej kategorii niemal 3,5 miliarda złotych. A tysiące biegaczy znów stanie na starcie. Zbliża się Poland Business Run. Bieg w Warszawie odbędzie się 30 sierpnia, a tydzień później w Krakowie. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na szczytny cel.
14: Dzięki tym zebranym funduszom możemy opłacić psychologa, protezy, turnusy rehabilitacyjne.
13: Mówi Agnieszka Aplet i prezes Poland Business Run. W wydarzeniu można wziąć udział też wirtualnie.
0: nie biegłem do was z hitami na czasie. Szedłem spokojnie, bo wy mi się wysypały i po co nam to wszystko. A fajne są Zalia, tylko kochaj mnie za kilka chwil. Będzie też Timbaland, będzie też Temper City i Self Aware, a na początek Kygo, Khalid i Griffin. Save my love. Michu Sapkowski, witajcie.

0: lato, wakacje 2026 i takie właśnie numery jak ten Axwell, Bone i Whatever Turns You On na antenie Radio SK. A wcześniej Zalia i Timbaland osobno i nie razem, to osobno też wystąpili na Łucie Summer Festival, ale to były naprawdę, naprawdę dobre występy. Zalia na żywo, jak ona świetnie brzmi, naprawdę. Czy to jest przypadek, że oni byli obok siebie? Nie ma przypadków, są tylko znaki. Znak, że powinienem wam przypomnieć o tym, że już od poniedziałku kolejny festiwal, Top of the Top Sopot Festival, od poniedziałku do czwartku polskich gwiazd nie zabraknie. Będzie tam również Zalia, będzie też Oskar Cymsy, którego bez końca zagram dosłownie za kilkanaście minut. Są też zaproszenia, trzeba tylko słuchać eski. Albo aż. Temper City i Self Aware, czyli najpopularniejszy hit w Polsce, dosłownie za chwilę, a później przypomnę Bausę i Magnetic.
1: Radio SK. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No
5: i
4: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: 29 sierpnia Gorlice rozbłysną podczas Festiwalu Światła. Od 19 do północy Park Miejski zamieni się w magiczną przestrzeń pełną świetlnych instalacji, baniek i animatorów. Od 21 na stadionie Osir czekają na was widowiskowe pokazy światła, laserów, efektów specjalnych, cichej pirotechniki, a także fire show, występ Phoenix Boy Group, Mad Mike Guitar oraz DJ Brave. Zapraszają burmistrz miasta Gorlice Rafał Kukla oraz marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Szczegóły na www.gorlice.pl.
8: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał

0: Dofinansowany przez Unię Europejską.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
3: I po reklamie.

0: Nie do zastąpienia. Nelly Furtado, Many Turn na antenie Radia SK. Polskie linie kolejowe przechwalają się, że na trasie łączącej Warszawę z południem Polski osiągnęły wczoraj w nocy prędkość 250 km na godzinę. A tam wcześniej chyba 160 można jeździć, w tym momencie można jeździć 160. A to oznacza, że pociągi już w przyszłym roku między Warszawą a Krakowem i Katowicami pojadą krócej nawet o 25 minut. No i to jest fajne. Mniej fajne jest to, jak słaby jest internet między innymi na tej trasie. Zresztą nie tylko na tej. Jak ktoś jeździ pociągiem, to dobrze wie, jak to bywa. Halo Ministerstwo Infrastruktury. Halo Urząd Komunikacji Elektronicznej. Może przy okazji wydawania kolejnych koncesji można by namówić telekomy, żeby coś w tym temacie zrobiło. Oczywiście namówić, po dobroci przekonać, jest z tych rzeczy. Czy pociągi będą się mniej spóźniać w związku z tym przyspieszeniem? No jakoś nie sądzę. Skoro czas przejazdu zostanie skrócony i znajdzie to odzwierciedlenie w rozkładzie, to po prostu jak się nie spóźni, to będzie zgodnie z rozkładem, no. A jak się spóźni, to będzie jak do tej pory. Nie wiadomo kiedy. Ale jak już dziś rozmawialiśmy z kolegą z pracy, z rzeczy, które mogą się spóźniać, to zdecydowanie lepiej, żeby to był pociąg, niż na przykład okres. Shawn Mendes, YYY za chwilę, a później Taco na Fide i Tamagotchi, przypomnę.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co?
2: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
6: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
7: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
6: Mniam. Wybieramy się na zakupy.
7: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281 na targowiskach w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online wędlinyciak.pl.
8: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
9: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Tego nie możesz przegapić. Już 22 sierpnia w sobotę wielkie otwarcie marketu Dom i Ogród PSB Mrówka Krosno. Zapraszamy na ulicę Pużaka 39 od godziny 8 rano. Przygotowaliśmy moc atrakcji dla dzieci i dorosłych. Co godzinę nagroda za najwyższy paragon. Już 22 sierpnia w sobotę od 8 rano w nowej Mrówce Krosno przy ulicy Pużaka 39. Do zobaczenia!

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chang, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda

0: Tuż przed godziną 11 na antenie Radia SK to Alex Słowen i jego nowy singiel Passenger. A jak się dostaje takie głosówki na SK-owym Messengerze jak ta od Kingi?
1: Zdrawiam serdecznie Radio SK. Kocham was słuchać, jesteście najlepsi.
0: O, to się od razu cieplej na pomarańczowym serduszku robi i chce się grać jeszcze fajniej. I w związku z tym po godzinie 11 zagram jeszcze fajniej. No na pewno będzie dobrze, będzie Calvin Harris i Summer, czyli numer na lato jak ta lala. A ten nasz Messenger jest tak naprawdę wasz. Możecie pisać o czym tylko chcecie, o tym, co wam się spóźnia też. Chociaż na niektóre tematy może być już zdecydowanie w tym temacie za późno, żebym pomógł. Radio
2: SK. Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
2: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
4: Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu, przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa, to podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2, bcdk.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
7: Orły oszczędzania stać na więcej.
8: Bovochon upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników

0: będzie ostatnia reklama.
1: Raz.
2: Certyfikowana jakość.
1: Dwa.
2: Personalizacja.
1: Trzy.
2: Doświadczenie i wsparcie.
1: Cztery.
2: Gwarancja.
1: Czyli wybieramy
2: Okno Plast.
1: Tak, do naszego nowego domu. Okna Okno Plast.
2: Ręczymy za nasze technologie i ekspertów. Umów się na darmowe konsultacje i skorzystaj z pełnego wsparcia Oknoplast. Partnerzy handlowi Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D, Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
3: I po reklamie.
4: Robi się coraz cieplej. Po południu w Rzeszowie, Krośnie czy Sanokum temperatura dobije do około 23 stopni. Do tego sporo spokojnych i słonecznych momentów, chociaż chmur na niebie też nie zabraknie. A jutro, czwartek, przyniesie nam okolice 28 stopni.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Tajemnicza Solina.
6: W Radiu SK codziennie zbieramy propozycje na spędzanie wolnego czasu. Szukamy dobrych imprez, krótko mówiąc. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. I ja już zazdroszczę tym, którzy będą w Trójmieście w przyszłym tygodniu. Przed nami wielkie święto polskiej muzyki. Już w poniedziałek startuje Top of the Tops pod festiwal, na którym zagrają największe polskie gwiazdy. To m.in. Oskar Sims, Dawid Kwiatkowski, Margaret, Zaria czy Kaśka Sochacka. I będzie też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. W tym roku o statuetkę powalczy m.in. Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba czy Ania Karwan. SK oczywiście będzie na miejscu i wy też możecie być. Słuchajcie nas uważnie, bo mamy dla was zaproszenie. A wcześniej, bo już w tym tygodniu, finał tegorocznego męskiego grania. Ekipa wpadnie w piątek i sobotę na lotnisko Bemowo w Warszawie. Zagra m.in. Zaria, Vito Bambino, Igor Herbut, Zalewski czy Margaret i wielu innych.
5: Sponsorem programu jest PKL Solina, właściciel kolei gondolowej nad Jeziorem Solińskim oraz parku rozrywki Tajemnicza Solina w Bieszczadach.
7: Zbliża się 11. Marcin Procki, zapraszam na SK News. Pierwsi z poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech, którzy dziś mają wrócić do kraju, są już w drodze na Podkarpacie. Łącznie chodzi o 12 osób. Trafią do Rzeszowa, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
8: Wszystkie te osoby będą transportowane lotniczym pogotowiem ratunkowym. Dwa zespoły będą lądować dzisiaj dwukrotnie.
7: A pierwsza maszyna ma wylądować w najbliższych minutach, a w węgierskich szpitalach pozostaje 5 osób. Karambol na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. Na jezdni w stronę Krakowa zderzyło się 6 aut. Tworzy się tam korek. Przejazd jest możliwy tylko prawym i awaryjnym pasem. A Stefano Lavarini ogłosił kadrę polskich siatkarek na Mistrzostwa Europy. 14-osobowy skład jest zbliżony do tego, który oglądaliśmy w Lidze Narodów. Mistrzostwa ruszają w piątek, a w sobotę Polki zagrają z Węgrami.
9: Mocno trzymamy kciuki, ale Węgry to mi się kojarzą z Siget. No, a Siget kojarzy mi się z Sombrem. My Body Isn't Ready. Zagram ten numer za kilkanaście minut. Będzie też Gibbs, Ego i Ostatni Dzień Lata, obiecuję. A na początek Calvin Harris. Michu Sapkowski, witajcie. 11:30 w SC już grają.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Gisu i tam wszystkie kąpieliska nadmorskie w Polsce są otwarte, więc się nic nie ma. Co ciekawe, już jakiś czas temu jeden z poważanych mikrobiologów powiedział, że mamy wzmożony zakwit sinic w Polsce co 3 lata. Było tak w 2012, 15, 18, 21. Czy było tak w 24, to tego nie udało mi się sprawdzić, ale wypadałoby na to, że za rok może tych sinic być więcej. Swoją drogą to miłe, nie? Miłe, że spędzają sobie wakacje gdzieś indziej te sinice, ale co 3 lata zawsze wracają do Polski. Swedish House Mafia, Wait So Long, Best of the Moment, a później obiecany ostatni dzień lata, który niechybnie się zbliża. Gips i Igo.
1: Reklama.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.

0: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
2: Nowy laptop, smartfon albo smartwatch bez wielkiego wydatku na start? W Komputronik wynajmiesz swój wymarzony sprzęt. Minimum formalności. Płacisz wygodnie co miesiąc, a potem decydujesz, oddajesz czy bierzesz na własność. Na przykład czarny smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE już od 49 zł brutto miesięcznie. Sprawdź wynajem w salonie Komputronik w Outlet Grafika.
3: Rzeszowski Dom Kultury i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zapraszają na rodzinną fiestę. Będzie mnóstwo bezpłatnych atrakcji oraz widowisko Teatru Pantomimy. Środa 19 sierpnia, godzina 15. Park Jedności Polonii z Macierzą przy Alei Cieplińskiego. Rodzinna fiesta w Rzeszowie. Jeden dzień, tysiące uśmiechów. Szczegóły na rdk.rzeszow.pl. Wydarzenie w ramach projektu socjalnego z Uśmiechem w przyszłość, którego operatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
4: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
6: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
4: Mniam, wybieramy się na zakupy.
6: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281 na targowiskach w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online wędlinyciak.pl.
7: I po reklamie.

0: Czytam właśnie, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Choroby Żołądkowej. Nie, nie świętuję. Mam wam też zdecydowanie nie radzę. Ale jeśli wy coś się świętujecie i chcecie się pochwalić i przy okazji zgarnąć w ramach tego świętowania eskową koszulkę z napisem cześć, taką stylizowaną właśnie na czcionkę Radia Eska, pewnie widzieliście chociażby na naszym Instagramie, to mocno polecam głosówki na Instagramie, na Messengerze, albo oczywiście Messenger pisany, albo SMS-y pod 664-402-302. September is Southern Lights Vesty była przed chwilą, za chwilę będzie nareszcie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, a później Supergirl od Anny na Klap.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
9: Chcesz zobaczyć swoje przyszłe mieszkanie na żywo? Już 29 i 30 sierpnia zapraszamy na dni otwarte Capital Towers Boutique w centrum Rzeszowa. Wejdź do środka, zobacz mieszkanie, budynek oraz jakość wykończenia. Klucze do odbioru w tym roku. Porozmawiaj z doradcami i poznaj oferty innych lokalizacji Capital Towers. A na miejscu pyszna kawa, słodki poczęstunek i wyjątkowa atmosfera. Capital Towers Boutique. Zostały ostatnie mieszkania. 29 i 30 sierpnia. Przyjdź, zobacz i wybierz swoje. Do zobaczenia.
10: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
11: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
12: Tego nie możesz przegapić. Już 22 sierpnia w sobotę wielkie otwarcie marketu Dom i Ogród PSB Mrówka Krosno. Zapraszamy na ulicę Puszaka 39 od godziny 8 rano. Przygotowaliśmy moc atrakcji dla dzieci i dorosłych. Co godzinę nagroda za najwyższy paragon. Już 22 sierpnia w sobotę od 8 rano w nowej Mrówce Krosno przy ulicy Puszaka 39. Do zobaczenia!

0: będzie ostatnia reklama.
1: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Zapraszamy do nowego oddziału UniCredit w Rzeszowie przy ulicy Podwisłocze 29. Teraz w jednym miejscu możesz mieć oszczędności bez limitu, dostęp do światowych inwestycji, topowe kursy walut, super szybkie kredyty, prowadzenie konta za darmo, bez warunków. Sprawdź, co mamy dla Ciebie i Twojej firmy. UniCredit. Wreszcie inny bank. Materiał informacyjny UniCredit S.A. Spółka akcyjna, oddział w Polsce.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda

0: Tame Impala, Loser w Radiu SK przed godziną 12 po południu. Zeską to kolejne godziny hitów na czasie. Na początek nie, no przygotowałem się. Będzie na błysk. Dawid Podsiadło.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
2: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: żyć.
1: Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów, Rejtana 51, Krosno, Pużaka 35. Blue.com.pl.
2: Chcesz pracować w prestiżowym zawodzie medycznym? Marzysz o własnym gabinecie? Jeszcze dziś zapisz się na bezpłatną naukę do Medycznej Szkoły Policjalnej w Rzeszowie. Nie musisz mieć matury, aby zdobywać u nas wiedzę. Wystarczy determinacja. Nawet jeśli już pracujesz, ponieważ uczymy też wieczorowo i weekendowo, a dodatkowo mamy internat i stołówkę. Medyczna Szkoła Policjalna. Wyrusz z nami w drogę do kariery. Sprawdź, jakie kierunki oferujemy na medyk-studium.pl. Rzeszów, Warzywna 1.
3: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Rzeszów Centrum Handlowe Millennium Hall, poziom 2.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
5: Jak tam wakacje?
6: Rewelacyjnie! Mam nawet zdjęcie z niedźwiedziem!
5: Z niedźwiedziem? Jak to możliwe?
6: W Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz wszystko jest możliwe! Mają tam ekspozycję z dźwiękami przyrody i 200 innych eksponatów!
5: Czyli można poczuć Podkarpacie?
6: Dokładnie! I łatwo tam dojechać! Autostradą, koleją i MPK Rzeszów!
5: Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz to blisko Rzeszowa, w Jasionce koło lotniska. Sprawdzę na pcn.org.pl.
7: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
10: Szynka okopcona Dobrowolscy, tylko 3,59 za 100 gramów. Ser edamski i gołda włoszczowa, jedyne złoty 89 za 100 gramów.
9: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest GG Auto Rzeszów, dealer Chery.
13: Mamy środę, południe, w Rzeszowie krośnie czysto. Na termometrach w tej chwili już temperatura zbliża się do 21 stopni. Max na dziś to tak 23, miejscami 24, a na niebie dzisiaj chwilami słońce, a chwilami chmury.
12: Sponsorem programu jest GG Auto Rzeszów, autoryzowany dealer Chery. Rzeszów Rejtana 20, chery.rzeszów.pl.
14: Wybiła 12, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak, zapraszam. Kolejna grupa poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech już w Polsce. Trzy osoby chwilę po 11 wylądowały na lotnisku Jasionka pod Rzeszowem. Te rejsy realizują od rana. Dwie załogi lotniczego pogotowia ratunkowego. Medycy mają do dyspozycji dwa odrzutowce Learjety, które są w stanie zabrać na pokład trójkę pacjentów.
15: Wszystkie osoby wymagają transportu w pozycji leżącej. Stąd taka decyzja.
14: Tłumaczy rzeczniczka lotniczego pogotowia ratunkowego Justyna Sochacka. Samoloty wykonają dziś łącznie 4 loty, o szczegółach przeczytacie na sk.pl. Policjant zamieszany w śmiertelne pobicie na weselu w Wadowicach zawieszony. Komendant małopolskiej policji wszczął też procedurę usunięcia go ze służby. Zarzuty w tej sprawie usłyszało już 6 osób, wśród nich właśnie mundurowy. Wielkimi krokami zbliża się 15. edycja Poland Business Run w rytmie eskowych hitów na czasie oczywiście. Na pierwszy ogień 30 sierpnia stolica, mówi Agnieszka Pleti, prezes fundacji Poland Business Run.
16: W Warszawie biegamy stacjonarnie i potem przez cały tydzień sobie biegamy wirtualnie.
14: Finał w Krakowie 5 i 6 września.
17: Skoro mówisz, że w tempie eskowych hitów na czasie, to tempo będzie dobre, bo 134 BPM ma Dawid Podsiadło i Na Błysk. Numer, który gram już teraz. Będzie też między innymi Wiktor Waligura, 4 pory roku, a także Sanach i ITP i TD. Michał Sapkowski. Witajcie.

0: People i Chris Brown na antenie Radia SK. Wydawałoby się, że spokojne środowe popołudnie, 12:17 na zegarach, a tu proszę bardzo, wychodzi pan premier na konferencję prasową i mówi, że nie w tym roku, ale w kolejnym będziemy inaczej rozliczać się z fiskusem. Między innymi to jedna ze zmian. Pierwszy próg podatkowy 12%, ale do 130 tysięcy dochodu, a w tej chwili jest do 120, więc dobrze. Jest też nowa stawka podatku proponowana, 24% dla tych, którzy zarobią między 130 a 150 tysięcy, a ta najwyższa będzie dla tych, którzy zarabiają więcej niż 150 tysięcy złotych w skali roku. Więc no, ulga na pewno. Tam niby 3,5 miliona podatników taką ulgę ma poczuć za 2027. Przypomnę, to jeszcze nie za ten rok rozliczenia, tylko za przyszły, czyli w kwietniu 2028. Oby dożyć. Wiktor Waligura, 4 pory roku. Wesce za chwilę, później Purple Disco Machine i Kungs, czyli Substitution.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start z Twojego biznesu mamy dla Ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.

0: 29 sierpnia Gorlice rozbłysną podczas Festiwalu Światła. Od 19 do północy Park Miejski zamieni się w magiczną przestrzeń pełną świetlnych instalacji, baniek i animatorów. Od 21 na stadionie Osir czekają na Was widowiskowe pokazy światła, laserów, efektów specjalnych, cichej pirotechniki, a także fire show, występ Phoenix Boy Group, Mad Mike Guitar oraz DJ Brave. Zapraszają burmistrz miasta Gorlice Rafał Kukla oraz marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Szczegóły na www.gorlice.pl.
1: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
2: Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Jedyne 4,99 za opakowanie. Gulasz angielski Sokołów 250 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
3: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TEB Edukacja.
4: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Rzeszów, Żeromskiego 10.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: To będzie ostatnia reklama. Raz.
7: Certyfikowana jakość.
6: Dwa.
7: Personalizacja.
6: Trzy.
7: Doświadczenie i wsparcie.
6: Cztery.
7: Gwarancja.
6: Czyli wybieramy
7: Oknoplast.
6: Tak, do naszego nowego domu. Okna Oknoplast.
7: Ręczymy za nasze technologie i ekspertów. Umów się na darmowe konsultacje i skorzystaj z pełnego wsparcia Oknoplast. Partnerzy handlowi Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D, Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
8: I po reklamie.

0: Age, R&B, czyli Ring My Bell na antenie Radia S. Pytałem was, co dzisiaj świętujecie. Rafał pod 664-402-302 pisze, że świętuje ukończenie budowy drewnianej szopki narzędziowej i tarasu, które zrobiłem sam, tak pisze Rafał. Na początku w ogóle przeczytałem szopki bożonarodzeniowej i tak sobie pomyślałem, że może to jednak trochę za wcześnie na szopkę. To by była szopka dopiero. A tak w ogóle to szacuneczek, Rafał, bo nic takiej satysfakcji nie sprawia, przynajmniej taką mam nadzieję, w twoim przypadku, jak zrobienie czegoś takiego samodzielnie. Jesteś mistrzem, naprawdę. A kto chce być mistrzem, na przykład właśnie zrób to sam. No to niech się zgłosi na sk.pl w imprezce dziś po godzinie 18. Opcja na to, żeby zgadnąć dobre słowo i tysiaka na rozpęd w tym, w czym chcecie być mistrzem. Jak byłem na krótkich wakacjach na Lazurowym Wybrzeżu, wylądowałem późnym wieczorem w Nicei, to poszedłem na nocne już w sumie zwiedzanie miasta i trafiłem na festiwal w samym środku Nicei właśnie. I tam, wyobraźcie sobie, śpiewała Lolaja. Nie wszedłem na teren festiwalu, ale i tak nawet poza było doskonale słychać i widać i słyszałem Messi na żywo. I to jest właśnie ten taki mały uśmieszek losu, za który chciałem publicznie podziękować. A Lola Young i Messi Weste za moment. Później Shakira i Die Die z Burna Boy.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś? W paznokietki kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości. A French? Zapewne dopłata. Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking. Paznokietki kobietki. Paznokcie, które pokochasz. Łańcut Kościuszki 95.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Orły oszczędzania stać na więcej, bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu. 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupsa. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.

0: To znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z kamienia.
1: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
3: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
1: Mniam. Wybieramy się na zakupy.
3: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281 na targowiskach w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online wędlineciak.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabia okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: 29 sierpnia Gorlice rozbłysną podczas Festiwalu Światła. Od 19 do północy Park Miejski zamieni się w magiczną przestrzeń pełną świetlnych instalacji, baniek i animatorów. Od 21 na stadionie Osir czekają na Was widowiskowe pokazy światła, laserów, efektów specjalnych, cichej pirotechniki, a także fire show, występ Phoenix Boy Group, Mad Mike Guitar oraz DJ Brave. Zapraszają burmistrz miasta Gorlice Rafał Kukla oraz marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Szczegóły na www.gorlice.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
9: How good is that?
10: Rzeszowski Dom Kultury i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zapraszają na rodzinną fiestę. Będzie mnóstwo bezpłatnych atrakcji oraz widowisko Teatru Pantomimy. Środa, 19 sierpnia, godzina 15. Park Jedności Polonii z Macierzą przy Alei Cieplińskiego. Rodzinna fiesta w Rzeszowie. Jeden dzień, tysiące uśmiechów. Szczegóły na rdk.rzeszow.pl. Wydarzenie w ramach projektu socjalnego Z Uśmiechem w Przyszłość, którego operatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Zapraszamy do nowego oddziału UniCredit w Rzeszowie przy ulicy Podwisłocze 29. Teraz w jednym miejscu możesz mieć oszczędności bez limitu, dostęp do światowych inwestycji, topowe kursy walut, super szybkie kredyty, prowadzenie konta za darmo, bez warunków. Sprawdź, co mamy dla Ciebie i Twojej firmy. UniCredit. Wreszcie inny bank. Materiał informacyjny UniCredit S.A. Spółka akcyjna, oddział w Polsce.
17: I po reklamie.
18: W regionie mamy przed sobą najcieplejszą część tej środy. Temperatura w Rzeszowie, Krośnie czy Sanoku jest od 22 do 24 stopni, a do tego od czasu do czasu pokazuje się też słońce. Jutro będzie cieplej, nawet do 28 stopni.
19: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Tajemnicza Solina.
20: W Radiu SK mamy dla Was pomysły, jak dobrze wykorzystać ostatnie tygodnie wakacji. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. W wakacje na pewno warto wybrać się do parku, ale nie chodzi o jakiś nudny spacer. Chodzi o grubą imprezę wśród drzew. Przed nami festiwal Park Beats. To już w najbliższy piątek i sobotę w Iłowej w województwie lubuskim. Tam przyjadą gwiazdy muzyki elektronicznej z różnych krajów, a wśród nich m.in. nasi polscy jak Skytech czy Calvi i Remi. Ta impreza odbędzie się na terenie zabytkowego Parku Dworskiego, więc na pewno będzie klimatycznie. Oprócz muzy będą też wyjątkowe światła. W tym tygodniu czeka nas też wielkie sportowe święto Silesiał Memoriał Kamili Skolimowskiej. To już w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tam rywalizować będą najlepsi lekkoatleci świata, jak na przykład Ewa Swoboda czy słynny skoczek o tyczce Armand Duplantis.
19: Sponsorem programu jest PKL Solina, właściciel kolei gondolowej nad Jeziorem Solińskim oraz parku rozrywki Tajemnicza Solina w Bieszczadach.
0: Zbliża się 13, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Będą zmiany w podatkach. Rząd chce podnieść drugi próg ze 120 do 130 tysięcy złotych. Przekraczając tę kwotę, stawka PIT wyniesie 24%, a nie 32% jak do tej pory.
6: Stawka 32% będzie obowiązywała powyżej 150 tysięcy złotych.
0: Wyjaśniał minister finansów Andrzej Domański. Na zmianach skorzysta 3,5 miliona Polaków. Ukrainiec podejrzany o wysadzenie Nord Stream zatrzymany w Chorwacji, Wołodymyr Z. Zdaniem śledczych jest wyszkolonym nurkiem, który 4 lata temu brał udział w wysadzeniu gazociągu na dnie Bałtyku. Zatrzymany będzie przetransportowany do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym. Długie kolejki do urzędów. Po cyberataku na system MyDoctor coraz więcej osób zastrzega swój PESEL. Wyciekły, przypomnijmy, dane 19 milionów Polaków.
12: Zastrzegacie Państwo PESEL?
17: Tak, tak.
21: Wypełnione.
12: A dlaczego?
17: Boję się oszustów.
21: Żeby mnie nie ukradli.
0: Usłyszała to w łódzkim magistracie reporterka Eski Elżbieta Piotrowska. Zastrzec PESEL można także w aplikacji mObywatel.
22: I to jest bardzo dobry pomysł i pamiętajmy przy tym o swoich rodzicach i o swoich dziadkach w tym właśnie wymiarze. Może trzeba im pomóc, co? Ja wam pomogę przetrwać kolejną godzinę. Hitami na czasie Gipsy, Kukon, Tymasz będzie za chwilę. Będzie też David Guetta, Temper City i Self Aware również. Michu Sobkowski, witajcie. Dokładnie 13:01 na zegarach w SC już grają. Hip, hip, hurra!

0: David Guetta, Alok, a także Stick Figure, czyli Run, Run, River od Radio SK. Pytałem was, co dzisiaj świętujecie w środę 19 sierpnia. Tymek napisał, że po prostu świętuje imieniny. Wszystkiego dobrego dla wszystkich solenizantów dzisiaj, wszystkich z rocznicami. No i jeszcze a propos świętowania, to Karolina z Eskowego Messengera.
1: Cześć, ja dzisiaj świętuję powrót do pracy, a to wszystko dlatego, że lubię sobie czasem przedłużyć subskrypcję na dach nad głową.
0: Tak, taka subskrypcja na dach nad głową to całkiem przydatna rzecz. Dołóżmy jeszcze do tego, albo

0: autopromocja.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Postaw na Guardi. Nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty. Guardi. Projektujemy na indywidualny wymiar. Wybierz dowolny kolor lub perfekcyjną imitację drewna i ciesz się aż 20-letnią gwarancją na powłokę lakierniczą. Zapewniamy ponadczasowy styl i wysoką jakość. Wybierz sprawdzone rozwiązania aluminiowe. Już dziś odkryj pełną gamę naszych produktów na guardi.pl.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Orły oszczędzania stać na więcej,
7: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Raz.
10: Certyfikowana jakość.
9: Dwa.
10: Personalizacja.
9: Trzy.
10: Doświadczenie i wsparcie.
9: Cztery.
10: Gwarancja.
9: Czyli wybieramy
10: Oknoplast.
9: Tak, do naszego nowego domu. Okna Oknoplast.
10: Ręczymy za nasze technologie i ekspertów. Umów się na darmowe konsultacje i skorzystaj z pełnego wsparcia Oknoplast. Partnerzy handlowi: Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D, Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
11: I po reklamie.

0: Dzieją się w Esce.
1: Jak jest nowa muza warta waszej uwagi, no to gramy ją na antenie Radia SK. Bracia Felix i Lukas, czyli niemiecki duet producencko-DJ-ski Fastboy, znany chyba najbardziej z numeru Forget You sprzed kilku lat, wraca i gram dla was od nich właśnie Music Sounds. To Fastboy.

0: Got to Love You, czyli Sean Paul i Alexis Jordan, jeden z hitów na czasie, zawsze na czasie na naszej antenie. Zaglądamy na stacje benzynowe, dziś 95 po 6,46 maksymalnie, jutro maksymalnie po 6,49, czyli trochę w górę, 98 za 7,30. Ja nie wiem, kogo stać na takie fanaberie, naprawdę. Olej napędowy za 7,52. Ale słuchajcie, nie martwcie się. Dziś w nocy Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych grafikę, na której cieśnina Ormuz, to jest ta słynna cieśnina, przez którą to paliwo drożeje między innymi, jest oznaczona jako nowe terytorium USA. No, to teraz już wszystko będzie dobrze. Radio SK. PZ Hour, dom nad wodą, wesel za chwilę, później Maneskin.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
3: Wafel Prince Polo XXL 45 gramów. Jedyne złoty 79 przy zakupie 3 sztuk. Woda Kinga Pienińska 1,5 litra. Tylko złoty 49 przy zakupie 6 sztuk.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: Tego nie możesz przegapić. Już 22 sierpnia w sobotę wielkie otwarcie marketu Dom i Ogród PSB Mrówka Krosno. Zapraszamy na ulicę Pużaka 39 od godziny 8 rano. Przygotowaliśmy moc atrakcji dla dzieci i dorosłych. Co godzinę nagroda za najwyższy paragon. Już 22 sierpnia w sobotę od 8 rano w nowej Mrówce Krosno przy ulicy Pużaka 39. Do zobaczenia.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś? W paznokietki kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości. A French? Zapewne dopłata. Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking. Paznokietki kobietki. Paznokcie, które pokochasz. Łańcut Kościuszki 95.
7: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
8: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
2: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 złote i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: Oryginalne azjatyckie smaki przyziębione przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chang, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
4: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
4: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.

takiego właśnie spokojnego, przyjemnego popołudnia wam życzę. Przyjemnego i spokojnego jak ten numer Post Malone i Swelly Sunflower na antenie Radia SK. Już za chwilę Kasia Węsierska i Michał Hanczak. I hity na czasie na popołudnie, wesce środowe, The Weekend, coś od niego na sam początek. Michu Sapkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 10:00. Cześć!

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
4: He's psycho.
3: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
5: Hello?
3: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
7: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy, Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest GG Auto Rzeszów, dealer Cherry.
9: Środowe popołudnie w regionie mamy naprawdę przyjemne. Temperatura w Rzeszowie, Krośnie czy Sanoku jest w okolicach od 22 do 24 stopni i trochę słońca, więc mamy taki pogodowy złoty środek, ciepło, ale bez upału. Jutro już będzie 28 stopni.
8: Sponsorem programu jest GG Auto Rzeszów, autoryzowany dealer Cherry. Rzeszów Rejtana 20, cherry.rzeszów.pl.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Tajemnicza Solina.
11: Sezon festiwalowy jeszcze się nie kończy, a wakacje trwają i to są wystarczające argumenty, żeby wyskoczyć na imprezę. W Radiu SK codziennie zbieramy najlepsze propozycje. Łukasz Zduńczyk, witajcie, zaczynamy SK Summer City. Spora ekipa polskich gwiazd jedzie dalej przez Polskę. Czas na kolejny przystanek festiwalu Erste Letnie Brzmienia. W najbliższy piątek i sobotę impreza wpadnie do Gdańska. W piątek zagra m.in. Vito Bambino, Mrozu czy Monika Brodka, a w sobotę Kaśka Sochacka, bracia Kacperczyk, Ewa Farna czy Wiktor Waligura. W ostatni weekend wakacji Letnie Brzmienia odwiedzą Wrocław, a tydzień później Poznań. A po wakacjach mocno imprezowo będzie też w Białymstoku. Przed nami dla Ciebie festiwal. I oczywiście z wielkimi gwiazdami na scenie. Zagra m.in. Mata, Kizo, Miu, PZ, Bledka, Kukę czy Nita. To 4 i 5 września, czyli wakacje się skończą, ale imprezkowy klimat pozostanie.
10: Sponsorem programu jest PKL Solina, właściciel kolei gondolowej nad Jeziorem Solińskim oraz parku rozrywki Tajemnicza Solina w Bieszczadach.
12: Na zegara godzina 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Nic nie zwiastowało tragedii. Kierujący sam nie wiedział, co się tam stało. Dotarliśmy do jednego z dwóch kierowców autokaru z polskimi pielgrzymami, który wpadł do rowu na autostradzie na Węgrzech. W wypadku zginęło 12 osób. Pan Grzegorz w rozmowie z Markiem Balawajdrem wspomina ostatnie chwile przed tragedią.
13: Chciał na pierwszy, najbliższy parking zjechać.
14: Wtedy mieliście się wymienić, jak rozumiem, tak?
13: Tak.
12: Całą rozmowę znajdziecie na se.pl. YouTuber Stu usłyszał zarzuty za aferę Pandora Gate. Stewart KB odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 12 lat więzienia. O 17 w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy zostanie wystawiona księga kondolencyjna po śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej, zapowiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
15: Bohaterka, która nigdy nie lubiła, jak używano o niej takiego słowa, zawsze walcząca o te wartości, które dla nas wszystkich są tak ważne.
12: Traczyk-Stawska miała 99 lat. Jej sylwetkę przybliżamy Wam na SK.pl.
16: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
17: W Radiu SK.
18: Jak dobrze Cię widzieć! Tu jestem.
19: Włączyłam wszystkie mikrofony i nie wiem, który to jest ten właściwy.
18: Ale słuchasz mnie, to chyba mój jest włączony.
19: Ach, to tu. Jeszcze heble, nad tym musimy popracować. Minuta po godzinie 14.
18: Wrzućmy na luz!
19: Środa jest, czyli mały piątek, to można. Kasia Węsierska
18: i Michał Hanczak, witajcie.

0: Ja ci teraz opowiem, a nie ci później opowiem.
1: A ja bardzo chętnie posłucham. Dawid Kwiatkowski i Margaret już za nami. 16 minut po 14 wrzucamy na luz. Kasia
0: co
1: i Hany.
0: Co robisz od razu po tym, jak wstaniesz z łóżka? Wstajesz z łóżka i co robisz jako pierwsze? Już sięgnąłeś po telefon.
1: A okej, właśnie miałem zapytać, bo to jeszcze należąco robię niestety.
0: Od razu po wstaniu.
1: Od razu po wstaniu idę do łazienki, bo trzeba od razu.
0: A łóżko ścielisz kiedy?
1: A łóżko ścielę dopiero po paru chwilach, z reguły jak już wyjdę z łazienki, bo słyszałem o tym, że nie powinno się jego ścielić od razu.
0: O to ci chciałam powiedzieć, że bardzo dobrze, bo ja dzisiaj zdałam sobie sprawę, że wstaję i od razu ścielę łóżko.
1: To błąd.
0: Bo uważam,
1: robisz to źle,
0: że przynajmniej zrobiłam jakąś jedną rzecz w ciągu tego dnia, ale tak się nie robi. I wszyscy rodzice, którzy nam to mówili całe dzieciństwo, nie mieli racji.
1: A wiesz dlaczego?
0: Roztocza.
1: Właśnie, bo jak przykryjesz te prześcieradła,

0: D. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz pomysłu na bieszczadzki weekend? Odwiedź Festiwal Produktów Podkarpackich. Przystanek Natchnieni Bieszczadem. 21 i 22 sierpnia na kompleksie Orlik w Cisnej czeka na Ciebie moc atrakcji. Odkryj ekologiczne przetwory, oleje, sery i naturalne kosmetyki od najlepszych producentów. Zakręć kołem garncarskim. Upleć własny wianek lub pomaluj festiwalową torbę. Weź udział w konkursach i złap balans podczas popołudniowej jogi. Podkarpackie zaprasza.
2: Jeśli Twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 31 sierpnia zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach CCC, KFC, Teddy, Księgarnia, Świat Książki lub w Maxi Zoo i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
7: Kiedy Jan przekroczył próg drewnianej cerkwi w Beskidzie Niskim, zatrzymał się w pół kroku. Nie spodziewał się, że cisza może być tak wymowna. Setki lat zamknięte w deskach, w zapachu kadzidła, w światłach padających przez małe okna. Czy Jan zakochał się w tej kulturze? Naturalnie. Od pierwszego wejrzenia. Ty też wyrusz w Podkarpackie i posłuchaj historii, które wciąż żyją w mieszkańcach. Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
8: Tego nie możesz przegapić. Już 22 sierpnia w sobotę wielkie otwarcie marketu Dom i Ogród PSB Mrówka Krosno. Zapraszamy na ulicę Pużaka 39 od godziny 8 rano. Przygotowaliśmy moc atrakcji dla dzieci i dorosłych. Co godzinę nagroda za najwyższy paragon. Już 22 sierpnia w sobotę od 8 rano w nowej Mrówce Krosno przy ulicy Pużaka 39. Do zobaczenia.
9: To będzie ostatnia reklama. Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Rzeszów Centrum Handlowe Millennium Hall, poziom 2.
10: I po reklamie.

0: Wstawajcie na czasie.
1: Na lato!
2: Aj!

0: przypomniał mi ten hit. Wakacje 2000 roku, jak byłem z rodzicami w Ślesinie nad jeziorem i to był wtedy aktualnie numer jeden. I najfajniejsze było to, że to rodzice płacili za wakacje.
1: 26 lat minęło, to jest nadal, uważam, numer jeden w wielu kręgach, przynajmniej na mojej playliście i
0: zawsze
1: nadal rodzice
0: na
1: mogliby nas zabierać na wakacje. Dziwne, że wtedy nie chcieliśmy z nimi jeździć.
0: No niestety, ale mamy dla was 1000 złotych, może na wakacje, a może na to, żeby stać się mistrzem. Konkretnie w imprezce można codziennie taką kasę zdobyć.
1: Możecie wpadać na sk.pl, w zakładka konkursy czeka, zgłaszajcie się, a potem czekajcie na telefon.
0: Dajcie nam znać, w jakiej dziedzinie chcielibyście być mistrzem bądź mistrzynią. Może na przykład w rapowaniu albo płaceniu za kogoś.
1: Można też podać, uważam, taką dyscyplinę, w której już jesteście mistrzami. Na przykład denerwowania innych osób.
0: Zapraszamy. SK.pl do waszej dyspozycji.
2: Radio SK. Reklama.
3: Mega,
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Tego nie możesz przegapić. Już 22 sierpnia w sobotę wielkie otwarcie marketu Dom i Ogród PSB Mrówka Krosno. Zapraszamy na ulicę Pużaka 39 od godziny 8 rano. Przygotowaliśmy moc atrakcji dla dzieci i dorosłych. Co godzinę nagroda za najwyższy paragon. Już 22 sierpnia w sobotę od 8 rano w nowej Mrówce Krosno przy ulicy Pużaka 39. Do zobaczenia.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
7: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów, Rejtana 51, Krosno, Pużaka 35. Blue.com.pl.
9: Przy głównym wejściu galerii Nowy Świat to są dopiero smakowe cuda. W Bafra Kebab oczywiście. Sprawdź, jakie pyszności na Ciebie czekają. Wakacyjna promocja już ruszyła. W każdy wtorek minus 10% rabatu na całe menu. Codziennie przy zakupie dwóch pozycji frytki za free. Zapraszamy Rzeszów. Bafra Kebab przy głównym wejściu do galerii Nowy Świat. Zamówić można przez aplikację Bafra Kebab i na pyszne.pl. Przyjdź, mamy smakowite niespodzianki.
10: Kaufland jest fresh.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
13: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama. Oryginalne azjatyckie smaki przyrządzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Podkrep Pa, Orange Chicken, Chunk, Asia Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
15: I po reklamie.

0: Młody łajcior. To coś w Radiu SK, 6 minut do godziny 15.
1: Ten fragment tekstu trochę brzmi jak ścieżka dźwiękowa środy po południu.
0: Wszyscy czyli elo, elo, do widzenia, szefie.
1: A nie, to ja myślałem o innym fragmencie.
0: A, ja
1: że
0: myślałem,
1: bez przerwy to coś, że człowiek już chce powiedzieć elo,
0: no to
1: ale cały czas coś się
0: bez
1: dzieje.
0: Bez przerwy to coś, a potem wszyscy elo, elo w okolicach godziny 17, a może nawet i wcześniej. Zapraszamy.
1: Pozdrawiam każdą elę, która nas słucha. 5 minut nam do 15 zostało. My oczywiście wrzucamy na luz z wami i mam nadzieję, że nas zabierzecie w podróż podwrotną do domu z pracy.
0: I po 15 będziemy chcieli może, żebyście nam pokazali trochę swoje telefony. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: Mamy dzisiaj taki wyjątkowy dzień i wokół niego będziemy tutaj krążyć.
0: Ale po 15 też między innymi Avicii i Justin Bieber się pojawią w Westę.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
4: Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Jedyne 4,99 za opakowanie. Gulasz angielski Sokołów 250 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
5: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
6: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
9: Hot Plota. Plotki, sensacje, komentarze.
10: Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej, wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów, Rejtana 51, Krosno, Pużaka 35. Blue.com.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
13: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
14: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Na początek trochę danych z rzeszowskich ulic. Według najnowszego rankingu miast przyjaznych kierowcom po centrum Rzeszowa jeździmy ze średnią prędkością 24 km na godzinę. To drogowo, a pogodowo mamy przyjemne popołudnie, około 23 stopni i trochę słońca.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Już prawie 15, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Stosowny wniosek ma niezwłocznie trafić do ministra sprawiedliwości. To najnowsze informacje w sprawie tragedii, w której zginęło 12 Polaków.
19: Z uwagi na okoliczność, że podejrzanym i pokrzywdzonymi są wyłącznie obywatele Polski.
18: Tłumaczy decyzję o przejęciu śledztwa Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Polscy śledczy już działają.
19: Rozpoczęły się przesłuchania pierwszych pokrzywdzonych, pasażerów autokaru.
18: Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. 12 osób zginęło, 47 zostało rannych. Zyskają przede wszystkim zarabiający ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. Takie są wyliczenia po rządowych zapowiedziach. Próg podatkowy ma zostać podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie, a do tego 24%, a nie 32% stawka PIT dla zarabiających od 130 do 150 tysięcy.
0: No raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przeniesie on się istotnie na budżety gospodarstw domowych.
18: Komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW. Więcej o zmianach przeczytacie na sk.pl. Darmowe bilety na mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków. Z inicjatywy prezesa klubu przekaże on 100 wejściówek osobom w trudnej sytuacji życiowej, z czego aż 75 wejściówek trafi do samotnych matek z dziećmi.
15: Każdy chętny, kto chciałby taki bilet darmowy otrzymać, może zgłosić się na adres rodzina@pogonszczecin.pl.
18: Mówi rzecznik Dumy Pomorza Bartosz Witkowski, a mecz w niedzielę o 20:15.
20: Rzuć na luz!
21: Rzuć na luz!
20: Rzuć na luz!
22: Radio SK.
23: Usłyszałem słowo darmowe, od razu się jakoś tak pobudziłem.
24: Już
23: ale
24: byś
23: to nie
24: stał tam
23: nie
24: w kolejce.
23: No wiem, że nie dla mnie.
24: Minuta po godzinie 15. Dawid Podsiadło dla wszystkich. Na błysk
23: za
24: zagra i Alex Warren's Passenger też będzie w Radio SK.
23: Kasia Mesierska i Michał Hanczak, witamy was serdecznie.
25: Dlaczego?

0: Avicii, Levels w Radiu SK, 17 minut po godzinie 15.
1: Jeśli chodzi o etapy, to mamy nadzieję, że jesteście już na etapie wyjścia z pracy albo już rzeczywiście za chwilę z tego miejsca pracy wyjdziecie i będziecie mogli wrzucić na luz i pobawić się trochę z nami z okazji Światowego Dnia Fotografii, bo dzisiaj mamy właśnie takie święto. Okazuje się, że 19 sierpnia 1839 roku, nawet mnie jeszcze nie było wtedy na świecie, zrobiono pierwsze zdjęcie.
0: W 1830, tak?
1: 1839.
0: Bardzo mi się dziwi, jakbyś był już wtedy na świecie i czytał to zdanie, będąc dziś w Radiu SK, ale dobrze. Instagrama wtedy
1: trzymam.
0: Nie było na pewno, więc nie było gdzie tych zdjęć nawet wrzucać. Ale chcieliśmy was zapytać o takie zdjęcia, które ostatnio sprawiły wam albo problemy, albo były zaskoczeniem, albo...
1: Po prostu namieszały wam w życiu. Nagrajcie głosówkę, przyznajcie się, jakie to było zdjęcie, co przedstawiało, kto był w to wszystko zaangażowany. Wszystkie historie, zwłaszcza te, które nie nadają się na antenę, nas najbardziej interesują.
0: Ja

0: tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
3: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony. Wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tyb.pl.
5: Rzeszów, Żeromskiego 10.
4: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.
7: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, sześciokrotność przeciętnego.

0: Polsce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
1: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: I po reklamie.

0: co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Dobry zestaw. Igor Herbut, Vito Bambino Zalia, czyli Męskie Granie Orkiestra.
2: No, to jest ten nowy, taki alternatywny hymn, można powiedzieć, Męskiego Grania tegorocznego, czyli Tańcze. Gramy w Radiu SK i świętujemy też dzisiaj Dzień Fotografii, pytając was o takie zdjęcia, które w ostatnim czasie jakoś wyjątkowo namieszały w waszym życiu.
1: Jest Joanna Paulina, na szczęście, z taką naprawdę bardzo ładną i miłą historią.
3: Kilka lat temu dostałam zdjęcie od mojego brata ciotecznego. Zdjęcie wykonane w 70 którymś roku w Bieszczadach, parowozu raczej, tak, na parę. W tej parze była jedna dziura i akurat w tej małej dziurce takiej, w tym całym kłębie tego dymu był dom, w którym się wychowałam w Bieszczadach i to jest najpiękniejsze zdjęcie na świecie i kiedyś w przyszłości, ponieważ budujemy własny dom, będzie ono jako fototapeta w naszej sypialni.
1: No i wystrój wnętrz już ogarnięty, to jest dobra informacja dla budżetu domowego.
2: Wiadomość od Bartka, możecie zostawiać głosówki na Messengerze Radia SK. Bartek akurat napisał, że ostatnio najbardziej w jego życiu namieszało zdjęcie rentgenowskie nogi po wakacjach, w związku z czym ma teraz bardzo długie home office.
1: No, a patrząc na terminy do lekarzy różnych na NFZ, to jeszcze możesz to home office pociągnąć nawet i do końca roku, Bartek.
4: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
5: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Chcesz zobaczyć swoje przyszłe mieszkanie na żywo? Już 29 i 30 sierpnia zapraszamy na dni otwarte Capital Towers Boutique w centrum Rzeszowa. Wejdź do środka, zobacz mieszkanie, budynek oraz jakość wykończenia. Klucze do odbioru w tym roku. Porozmawiaj z doradcami i poznaj oferty innych lokalizacji Capital Towers. A na miejscu pyszna kawa, słodki poczęstunek i wyjątkowa atmosfera. Capital Towers Boutique. Zostały ostatnie mieszkania. 29 i 30 sierpnia. Przyjdź, zobacz i wybierz swoje. Do zobaczenia.
9: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
10: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 31 sierpnia zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach CCC, KFC, Teddy, Księgarnia, Świat Książki lub w Maxi Zoo i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
11: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
12: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
13: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
14: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
13: Mniam. Wybieramy się na zakupy.
14: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281 na targowiskach w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online wędlinyciak.pl.
15: Orły oszczędzania stać na więcej,
16: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele

0: będzie ostatnia reklama.
1: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Pico, DJ Gorgia, Jason Derulo. Tuż przed przepiękną, mam nadzieję, dla kogoś godziną 16.
1: Za chwilę 16 i newsy z kraju i ze świata, a potem oczywiście dalej wrzucamy na luz. Mamy nadzieję, że zabierzecie nas ze sobą na przykład do swojego samochodu.
0: Gdyby to od nas zależało, to byśmy już was wypuszczali do domu godzinę przed
1: czasem. Bo my lubimy jeździć samochodem, zwłaszcza kiedy ktoś inny tankuje.
0: O, to.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
2: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Chcesz pracować w prestiżowym zawodzie medycznym? Marzysz o własnym gabinecie? Jeszcze dziś zapisz się na bezpłatną naukę do Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie. Nie musisz mieć matury, aby zdobywać u nas wiedzę. Wystarczy determinacja. Nawet jeśli już pracujesz, ponieważ uczymy też wieczorowo i weekendowo, a dodatkowo mamy internat i stołówkę. Medyczna Szkoła Policealna. Wyrusz z nami w drogę do kariery. Sprawdź, jakie kierunki oferujemy na medyk-studium.pl. Rzeszów, Warzywna 1.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Tego nie możesz przegapić. Już 22 sierpnia w sobotę wielkie otwarcie marketu Dom i Ogród PSB Mrówka Krosno. Zapraszamy na ulicę Pużaka 39 od godziny 8 rano. Przygotowaliśmy moc atrakcji dla dzieci i dorosłych. Co godzinę nagroda za najwyższy paragon. Już 22 sierpnia w sobotę od 8 rano w nowej Mrówce Krosno przy ulicy Pużaka 39. Do zobaczenia.
6: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Rzeszów Centrum Handlowe Millennium Hall, poziom 2.
7: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś?
8: W paznokietki kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
7: A French? Zapewne dopłata.
8: Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking.
7: Paznokietki kobietki. Paznokcie, które pokochasz.
8: Łańcuch Kościuszki 95.
9: Nowy laptop, smartfon albo smartwatch bez wielkiego wydatku na start? W Komputronik wynajmiesz swój wymarzony sprzęt. Minimum formalności. Płacisz wygodnie co miesiąc, a potem decydujesz, oddajesz czy bierzesz na własność. Na przykład czarny smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE już od 49 zł brutto miesięcznie. Sprawdź wynajem w salonie Komputronik w Outlet Grafika.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Zapraszamy do nowego oddziału UniCredit w Rzeszowie przy ulicy Podwisłocze 29. Teraz w jednym miejscu możesz mieć oszczędności bez limitu, dostęp do światowych inwestycji, topowe kursy walut, super szybkie kredyty, prowadzenie konta za darmo, bez warunków. Sprawdź, co mamy dla ciebie i twojej firmy. UniCredit. Wreszcie inny bank. Materiał informacyjny UniCredit S.A. Spółka akcyjna, oddział w Polsce.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest GG Auto Rzeszów, dealer Cherry.
15: Na początek krótko o parkowaniu w Rzeszowie. Z najnowszego rankingu miast przyjaznych kierowcom wynika, że średnia opłata za godzinę w płatnej strefie to 4 zł i 6 groszy. A za oknami dzisiaj w regionie 23 stopnie to na termometrach, a na niebie słońce z chmurami.
14: Sponsorem programu jest GG Auto Rzeszów, autoryzowany dealer Cherry. Rzeszów Rejtana 20. cherry.rzeszów.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Minęła 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Kolejni Polacy poszkodowani w katastrofie autokaru na Węgrzech w drodze do kraju. Trwa czwarty i ostatni dziś transport lotniczego pogotowia ratunkowego. W sumie do Rzeszowa wróci 12 rannych pielgrzymów. Przed siedzibą LPR-u w Warszawie jest reporterski Michał Skolimowski. Powiedz, w jakim stanie są te osoby i co z pozostałymi naszymi obywatelami?
17: Dzień dobry. Wszystkie przetransportowane dziś osoby trafiły albo trafią do rzeszowskich szpitali. W placówkach na Węgrzech pozostało 5 osób. 3 z nich są w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim. i na razie nie mogą wrócić do kraju, relacjonowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
0: Ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla dwóch osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
17: Na Węgrzech pozostają też lekarze z Polski, którzy razem z węgierskimi medykami monitorują stan zdrowia pacjentów.
16: Przed pierwszym szkolnym dzwonkiem wciąż brakuje nauczycieli. W całym kraju na pedagogów czeka około 20 tysięcy ofert pracy. Najbardziej poszukiwani są matematycy, angliści oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych. Ponad 47 tysięcy osób zapisało się na tegoroczny Poland Business Run. Bieg w rytmie eskowych hitów oczywiście w Warszawie 30 sierpnia, a tydzień później w Krakowie. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przekazane na szczytny cel, mówi Agnieszka Pleti, prezes Poland Business Run.
12: Dzięki tym zebranym funduszom możemy opłacić psychologa, protezy, turnusy rehabilitacyjne.
16: A wszystko dla osób po amputacjach kończyn i mastektomii.
18: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: W Radiu SK.
20: Jak biegać, to w słusznym celu.
21: A jak od tej godziny, to już nie pracujcie.
20: To już
21: 59
20: nie
21: minut zostało w pracy, to już tak jakby można było iść do domu.
20: Ewentualnie jeszcze można ścignąć szefa o podwyżkę, ale to
21: uciekał będzie szybciej, niż wy będziecie chcieli z pracy wyjść. Kasia Węsierska.
20: Michał Kanczak, witajcie.

0: wy robicie na 18 minut po godzinie 16? Go Actually Bon, Whatever Turns You On zagrali w Radiu SK.
1: Ja stoję przed tobą i przed mikrofonem, bo dzisiaj prowadzimy program na stojąco akurat, bo my tu możemy w studiu na stojąco albo na siedząco, w zależności od potrzeb i humoru.
0: Od na stojąco to tak, żeby wyjść szybciej. To chyba o to w tym wszystkim chodzi.
1: To prawda, kroki przy okazji się robi. Gdzie jesteśmy z wami? Możemy być wszędzie, jak macie apkę Eski, tam gdzie jest internet, tam można nas słuchać, no i na przykład nagrywać głosówki na Messengerze Eski także.
0: Bo najwyraźniej możemy przydać się nie tylko do tego, żeby do was mówić, prawda, Wiktoria?
2: Mogę was zabrać na swoją działkę, gdzie budujemy dom, bo trzeba podlać fundament. Także wszystkie ręce do pracy, konewki w dłoń i lejemy.
0: No co jak co, ale wodę akurat, to my lejemy całkiem nieźle.
1: Ja teraz leję z tego pomysłu. Och, jak mi się po prostu podoba, jak ja się rozbawiłem tym pomysłem, żebyśmy teraz pracowali z tobą.
2: Mogę was zabrać na swoją działkę.
1: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
2: Budujemy dom, bo trzeba podać.

cali. Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Polsce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś?
2: W Paznokietki Kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
1: A French? Zapewne dopłata.
2: Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking.
1: Paznokietki Kobietki. Paznokcie, które pokochasz.
2: Łańcut Kościuszki 95.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
8: Szynka okopcona Dobrowolscy, tylko 3,59 za 100 gramów. Ser edamski i gołda włoszczowa, jedyne złoty 89 za 100 gramów.
7: Delikatesy Piotruś Pan, bajkowo niskie ceny.
9: Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu. Przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa. To podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2. bcdk.pl.
10: Raz.
11: Certyfikowana jakość.
10: Dwa.
11: Personalizacja.
10: Trzy.
11: Doświadczenie i wsparcie.
10: Cztery.
11: Gwarancja.
10: Czyli wybieramy
11: Oknoplast.
10: Tak, do naszego nowego domu. Okna Oknoplast.
11: Ręczymy za nasze technologie i ekspertów. Umów się na darmowe konsultacje i skorzystaj z pełnego wsparcia Oknoplast. Partnerzy handlowi Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: To będzie ostatnia reklama. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
16: I po reklamie.

0: załatwione dzięki temu hitowi. Blue Lagoon, Break My Stride, Radio SK.
1: Niezły skandal w Egipcie i nie będą to pamiętniki z wakacji, bo historia jest bardzo lokalna. Na SK.pl czytam, dotyczy selekcjonera reprezentacji piłkarskiej Egiptu, który zgodnie z tamtejszym prawem ma więcej niż jedną żonę. No, tak,
0: ale o każdą musi podobno dbać tak samo i dawać jej dokładnie to samo, co każdej kolejnej i poprzedniej.
1: I być może tutaj właśnie jest cała tajemnica tego skandalu, ponieważ jak donoszą media, ten selekcjoner spędzał wakacje w ekskluzywnym kurorcie i jedna żona wpadła na drugą i sobie panie nie wiadomo dlaczego skoczyły do gardeł. On próbował je rozdzielić i z tego wszystkiego jeszcze on dostał i trafił do szpitala i po tym wszystkim postanowił, że z jedną z tych żon się rozwiedzie.
0: Ale ciekawe, nie wiem, o co poszło. Pierwszą czy z drugą?
1: Chyba z tą pierwszą. Chociaż teraz nie wiadomo, która pierwsza, która druga, bo zaraz będzie, że któraś ważniejsza, któraś mniej ważna, a muszą być równo traktowane. Ale ta cała historia to jest poniekąd dowód na to, że czasami małżeństwo to plaga egipska.
2: Autopromocja.
3: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Postaw na Guardi. Nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty. Guardi. Projektujemy na indywidualny wymiar. Wybierz dowolny kolor lub perfekcyjną imitację drewna i ciesz się aż 20-letnią gwarancją na powłokę lakierniczą. Zapewniamy ponadczasowy styl i wysoką jakość. Wybierz sprawdzone rozwiązania aluminiowe. Już dziś odkryj pełną gamę naszych produktów na guardi.pl.
6: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
7: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: wakacje?
1: Rewelacyjnie! Mam nawet zdjęcie z niedźwiedziem!
0: Z niedźwiedziem? Jak to możliwe?
1: W Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz wszystko jest możliwe! Mają tam ekspozycję z dźwiękami przyrody i 200 innych eksponatów!
0: Czyli można poczuć Podkarpacie?
1: Dokładnie! I łatwo tam dojechać! Autostradą, koleją i MPK Rzeszów!
0: Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz to blisko Rzeszowa, w Jasionce koło lotniska. Sprawdzę na pcn.org.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: widziałam na żywo i nawet słyszałam i bardzo to było
1: zazdroszczę.
0: Dobre widzenie i słyszenie Sombru podczas Sigat Festiwalu
1: Mogłaś
0: na Węgrzech.
1: Mogłaś zaprosić do Polski, bo chętnie bym poszedł na jego koncert, jakby przyjechał do nas.
0: Powiedział, że przyjedzie.
1: Bardzo dobrze. Za chwilę przyjedzie godzina 17 na zegarkach, a to oznacza, że dla wielu osób będzie to godzina wyjścia.
0: Dla nas to będzie godzina wyjścia z własnej strefy komfortu, bo będziemy rapować o tym, co będziemy robić wieczorem.
1: Ale was też w to wciągniemy, was to nie ominie, zostańcie z nami.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu. 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego Boza. Boz Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boz Exclusive Nightclub.
3: Proziaki? Z chęcią. Jan wiedział, że muszą być na maślance. Tak jak robiła jego babcia. I do tego masło. Najlepiej prosto od gospodarza. Mąka, jajka. Trochę cierpliwości. W Podkarpackim smak to nie dodatek, to opowieść. Opowieść, w której każdy kęs prowadzi cię nowymi szlakami w objęcia coraz bardziej porywającej przygody. Daj się porwać prawdziwym smakom turystyki. Podkarpackie, dobry kierunek. Partnerem jest Województwo Podkarpackie.
4: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Rzeszów Centrum Handlowe Millennium Hall, poziom 2.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Nowy laptop, smartfon albo smartwatch bez wielkiego wydatku na start? W Komputronik wynajmiesz swój wymarzony sprzęt. Minimum formalności. Płacisz wygodnie co miesiąc, a potem decydujesz, oddajesz czy bierzesz na własność. Na przykład czarny smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE już od 49 zł brutto miesięcznie. Sprawdź wynajem w salonie Komputronik w Outlet Grafika. SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.
11: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Na początek drogowa statystyka z Rzeszowa. W ubiegłym roku odnotowano tu ponad 2850 kolizji. Tak wynika z najnowszego rankingu miast przyjaznych kierowcom. To drogową, a pogodową przyjemnie. 22 stopnie na termometrach. Jutro nawet 28.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Tajemnicza Solina.
14: Jak ciekawie spędzić wolny wakacyjny czas? O tym codziennie mówimy Wam w SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jak zawsze mamy dla Was zestaw letnich imprez. Już w przyszłym tygodniu do Sopotu przyjadą największe gwiazdy polskiej muzyki. W poniedziałek startuje Top of the Top Sopot Festival. Pierwszego dnia na scenie pojawi się m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret, Zalia, Kaja czy Justyna Steczkowska. A we wtorek poznamy zdobywcę legendarnego bursztynowego słowika. W tym roku o nagrodę walczy m.in. Kuba i Kuba, Ania Karwan, Jeremi Sikorski czy Kasia Sienkiewicz. SK będzie w Operze Leśnej razem z Wami. No właśnie, z Wami. Słuchajcie nas uważnie, mamy dla Was zaproszenia. A teraz coś dla miłośników klimatu w początku lat 2000. To Hype Summer Festival w Warszawie. Na scenie pojawi się m.in. rumuński Akcent czy ekipa Ozon. To 30 sierpnia.
13: Sponsorem programu jest PKL Solina, właściciel kolei gondolowej nad Jeziorem Solińskim oraz parku rozrywki Tajemnicza Solina w Bieszczadach.
11: Prawie 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak, grozi mu 12 lat więzienia, youtuber Stu, z zarzutami za aferę Pandora Gate. Stewart KB odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. Mamy potężny materiał dowodowy, podkreśla Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
15: 30 tomów akt, kilkudziesięciu przesłuchanych świadków, kilkadziesiąt wątków, kilkaset nośników, które były analizowane.
11: 34-letni Stu ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W 2014 rozpoczął karierę twórcy internetowego. Jego konto na YouTubie obserwowały miliony użytkowników. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami i burzami. Nawałnice mają pojawić się w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę. Do mieszkańców tych obszarów wysłano alerty RCB. Upał do 30 stopni wystąpi w Małopolsce, Świętokrzyskim i na Podkarpaciu. Nakładasz pierogi z półmiska w kształcie pieroga i solisz je pierogiem. Bolesławiecka pracownia ceramiki Wena wypuściła solniczki w kształcie pierogów. Te okazały się hitem nie tylko w Polsce, ale też w Argentynie, Hiszpanii czy Bahrajnie. Zainteresowanie okazało się tak duże, że pierogów aż zabrakło.
16: Robimy, lepimy, wypalamy, ale jest to proces. Proszę się nie zrażać. Postaramy się sprostać oczekiwaniom.
11: Mówi właścicielka i autorka pierogów Ewa Walczak. Ceramiczne pierogi można kupić we Wrocławiu, Bolesławiu i na stronie internetowej.
17: Wrzuć na luz.
18: W Radiu SK.
19: Dajesz, Kasia!
20: Międzynarodowa godzina szczęścia! Yeah! Już teraz, minuta po 17.
19: A jeszcze tym większe szczęście, kiedy na przykład na obiad są pierogi. Kasia Węsierska,
20: Michał Hanczak, rapujemy za chwilę, wy razem z nami.

0: Bebe Rexha i David Guetta, Sir Girls na antenie Radia SK. Słuchacie Kasi Wejsierskiej, Michała Hanczaka, wrzucamy razem na luz.
1: Zapomniałeś chyba, jak się nazywamy przez chwilę.
0: Nie, zapomniałem. Znaczy, jakoś mi tak podeszło nie w mianowniku i chciałem odmienić nazwę programu, ale jakoś tak mi... Stwierdziłem, że
1: 17, wiele już usprawiedliwia, dlatego opowiedzcie nam o swoich planach w nietypowy sposób, dlatego że ten rap, który my tutaj wam proponujemy, przyjmie absolutnie wszystko.
0: Dokładnie, my to teraz udowodnimy. Rapujemy o planach na dzisiejszy wieczór, nawet jeżeli te plany wydają wam się totalnie nudne, to można je naprawdę fantastycznie przedstawić, na przykład w takim dwuwersie.
1: To my pokażemy, a potem wy nagracie nam głosówkę ze swoim rapem a cappella na eskowy Messenger. Gotowi?
0: No dobrze, no to jedźmy, no. Dawno tego nie robiłem. Bo byłem na urlopie,
1: to możesz
0: nie wiem,
1: zacząć.
0: Czy tak?
1: Poproszę.
0: Na pierwszy ogień. No dobra. Randka to jest coś, co ja mam w planie. Jeśli dobrze pójdzie, to kolacja ze śniadaniem. Trzymaj się kciuki.
1: Byłem jutro dotarł do pracy. Uwaga, to teraz
0: dawaj.
1: Ja. Z panem Wojtkiem mam wieczorem spotkanie. Spokojnie, to remont jedynie jest w planie. Pan Wojtek ma ekipę remontową, przyjeżdża. Musi naprawić coś, co zepsuł ktoś inny.
0: O, tak, zawsze jest tak, że ktoś inny niby zepsuł. Jasne.
1: No, poprzednia ekipa remontowa, no to chciałam jedynie powiedzieć.
0: Czyli Wojtek dzisiaj przyjdzie i powie: o, pani, kto to pani?
1: Tak, kto?
0: Czekamy na wasze głosówki na Messengerze Eski. Jak słyszycie, można rapować o planach bardzo łatwo. No i za chwilę posłuchamy waszych planów.
1: Nagrywajcie głosówki.
2: Autopromocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
3: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
4: Autopromocja. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.

0: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Delegacje, eventy, transfery lotniskowe? Zawsze na czas. MLK Bus. Licencjonowany przewóz osób w klasie premium. Oferujemy nowoczesne busy oraz kierowców, którzy dbają o każdy szczegół podróży. Punktualność i pełna dyskrecja. Zawsze na czas. Zawsze z klasą. MLK Bus. Twój partner w podróży. Znajdź nas na Facebooku i dowiedz się więcej. Telefon 796 222 133.
3: Szukasz pomysłu na bieszczadzki weekend? Odwiedź Festiwal Produktów Podkarpackich. Przystanek Natchnieni Bieszczadem. 21 i 22 sierpnia na kompleksie Orlik w Cisnej czeka na Ciebie moc atrakcji. Odkryj ekologiczne przetwory, oleje, sery i naturalne kosmetyki od najlepszych producentów. Zakręć kołem garncarskim. Upleć własny wianek lub pomaluj festiwalową torbę. Weź udział w konkursach i złap balans podczas popołudniowej jogi. Podkarpackie zaprasza.
4: Raz.
5: Certyfikowana jakość.
4: Dwa.
5: Personalizacja.
4: Trzy.
5: Doświadczenie i wsparcie.
4: Cztery.
5: Gwarancja.
4: Czyli wybieramy
5: Oknoplast.
4: Tak, do naszego nowego domu. Okna Oknoplast.
5: Ręczymy za nasze technologie i ekspertów. Umów się na darmowe konsultacje i skorzystaj z pełnego wsparcia Oknoplast. Partnerzy handlowi Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D, Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak tam wakacje?
8: Rewelacyjnie! Mam nawet zdjęcie z niedźwiedziem.
7: Z niedźwiedziem? Jak to możliwe?
8: W Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz wszystko jest możliwe. Mają tam ekspozycję z dźwiękami przyrody i 200 innych eksponatów.
7: Czyli można poczuć Podkarpacie?
8: Dokładnie i łatwo tam dojechać. Autostradą, koleją i MPK Rzeszów.
7: Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz to blisko Rzeszowa, w Jasionce koło lotniska. Sprawdzę na pcn.org.pl.
9: I po reklamie.

0: słonecznie się zrobiło, chociaż słońce za oknem być może brakuje trochę, ale bez to je mamy ze sprawą Dance Kuduro od Donomara.
1: I za waszą sprawą, bo wy nam zawsze dużo słońca dostarczacie, na przykład w głosówkach na Messengerze. Tym razem to będzie takie słońce wyrapowane, bo będziecie za chwilę produkować się na temat swoich planów na dzisiejszy wieczór.
0: A macie takie, więc lećmy, będziemy teraz tych planów słuchać właśnie. Mamy dziewczynę
1: Kasia,
0: też.
1: Kasia
0: jako
1: zaczyna.
0: Pierwsza będzie Kasia, ale to nie jest jedyna dziewczyna w zestawie rapującym na dziś.
2: Nie mam randki ani remontu. W środowy wieczór lecę do dyskontu.
0: Kasia, daj znać, jakie promki w dyskontach dzisiaj.
1: Nalepki od poniedziałku znowu. Kornela!

0: Marcin.
1: Na dzisiejsze popołudnie złoto w baku mam w planie. Jestem na stacji, więc będzie tankowanie.
0: A potem płacz będzie. Patrząc na ceny paliwa, choć i tak są niższe niż były tydzień temu.
2: To było to tankowanie, o którym wszyscy wiemy i myślimy, ale były też takie rapsy o innym tankowaniu w środę, które świadczą o tym, że środa to naprawdę mały piątek. Tego jednak nie będziemy puszczali.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Chcesz zobaczyć swoje przyszłe mieszkanie na żywo? Już 29 i 30 sierpnia zapraszamy na dni otwarte Capital Towers Boutique w centrum Rzeszowa. Wejdź do środka, zobacz mieszkanie, budynek oraz jakość wykończenia. Klucze do odbioru w tym roku. Porozmawiaj z doradcami i poznaj oferty innych lokalizacji Capital Towers. A na miejscu pyszna kawa, słodki poczęstunek i wyjątkowa atmosfera. Capital Towers Boutique. Zostały ostatnie mieszkania. 29 i 30 sierpnia. Przyjdź, zobacz i wybierz swoje. Do zobaczenia.
5: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chunk, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
6: Tego nie możesz przegapić. Już 22 sierpnia w sobotę wielkie otwarcie marketu Dom i Ogród PSB Mrówka Krosno. Zapraszamy na ulicę Pużaka 39 od godziny 8 rano. Przygotowaliśmy moc atrakcji dla dzieci i dorosłych. Co godzinę nagroda za najwyższy paragon. Już 22 sierpnia w sobotę od 8 rano w Nowej Mrówce Krosno przy ulicy Pużaka 39. Do zobaczenia!
7: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Zapraszamy do nowego oddziału UniCredit w Rzeszowie przy ulicy Podwisłocze 29. Teraz w jednym miejscu możesz mieć oszczędności bez limitu, dostęp do światowych inwestycji, topowe kursy walut, super szybkie kredyty, prowadzenie konta za darmo, bez warunków. Sprawdź, co mamy dla Ciebie i Twojej firmy. UniCredit. Wreszcie inny bank. Materiał informacyjny UniCredit S.A. Spółka akcyjna, oddział w Polsce.
9: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz stałej pracy jako kierowca? Zapraszamy do PKS w Rzeszowie SA. Aktualnie poszukujemy kierowców autobusów oraz kandydatów na kierowców. Oferujemy stałą pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem, elastyczny harmonogram i dogodną formę zatrudnienia. Zapewniamy nowoczesny tabor, bilety pracownicze oraz bogaty pakiet socjalny. Dołącz dziś. pks.rzeszow.pl 17 86 03 218. Uwaga! Poszukiwani kierowcy na trasy w okolicach Leżajska i Kuryłówki.
13: I po reklamie.

0: Ale co tam tak wesoło? Wszystkim opowiedzcie, to się razem pośmiejemy.
1: Nie, no ja bym chciałem powiedzieć, że to jest złośliwość. Koniec dyżuru, koniec pracy, chcę zamknąć komputer. Aktualizacja, nie wyłączaj komputera.
0: Nadgodziny zostały naliczone.
2: To jest moje marzenie, jak przychodzę do pracy, żeby była aktualizacja. I wtedy, Łukasz, a co ty robisz? No ja nic nie robię, no czekać muszę. No,
1: zaktualizujmy grafik, Łukasz Zduńczyk w studiu, co oznacza, że on za chwilę poprowadzi imprezkę.
0: A my wracamy do was jutro, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: kryje się za bramą starej rafinerii Fanto. Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu, przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa, to podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2, bcdk.pl.
1: Nowy laptop, smartfon albo smartwatch bez wielkiego wydatku na start? W Komputronik wynajmiesz swój wymarzony sprzęt. Minimum formalności. Płacisz wygodnie co miesiąc, a potem decydujesz, oddajesz czy bierzesz na własność. Na przykład czarny smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE już od 49 zł brutto miesięcznie. Sprawdź wynajem w salonie Komputronik w Outlet Grafika.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jak tam wakacje?
4: Rewelacyjnie! Mam nawet zdjęcie z niedźwiedziem!
3: Z niedźwiedziem? Jak to możliwe?
4: W Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz wszystko jest możliwe! Mają tam ekspozycję z dźwiękami przyrody i 200 innych eksponatów!
3: Czyli można poczuć Podkarpacie?
4: Dokładnie! I łatwo tam dojechać! Autostradą, koleją i MPK Rzeszów!
3: Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz to blisko Rzeszowa, w Jasionce koło lotniska. Sprawdzę na pcn.org.pl.
5: Szukasz stałej pracy jako kierowca? Zapraszamy do PKS w Rzeszowie SA. Aktualnie poszukujemy kierowców autobusów oraz kandydatów na kierowców. Oferujemy stałą pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem, elastyczny harmonogram i dogodną formę zatrudnienia. Zapewniamy nowoczesny tabor, bilety pracownicze oraz bogaty pakiet socjalny. Dołącz dziś. pks.rzeszow.pl 17 86 03 218. Uwaga! Poszukiwani kierowcy na trasy w okolicach Leżajska i Kuryłówki.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 29 sierpnia Gorlice rozbłysną podczas Festiwalu Światła. Od 19 do północy Park Miejski zamieni się w magiczną przestrzeń pełną świetlnych instalacji, baniek i animatorów. Od 21 na stadionie Osir czekają na Was widowiskowe pokazy światła, laserów, efektów specjalnych, cichej pirotechniki, a także fire show, występ Phoenix Boy Group, Mad Mike Guitar oraz DJ Brave. Zapraszają burmistrz miasta Gorlice Rafał Kukla oraz marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Szczegóły na www.gorlice.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest GG Auto Rzeszów, dealer Cherry.
11: W Rzeszowie krośnie czysanoku, na termometrach średnio od 20 do 22 stopni. Teraz temperatura powoli będzie spadać. Noc szykuje nam się chłodna, będzie tak średnio 15 stopni, a już jutro w ciągu dnia możliwe nawet 29.
10: Sponsorem programu jest GG Auto Rzeszów, autoryzowany dealer Cherry. Rzeszów Rejtana 20, cherry.rzeszów.pl.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Tajemnicza Solina.
13: Zanim zaczniemy środową imprezkę w Radiu SK, mam dla Was kilka imprezowych propozycji na lato. Ruszamy z SK Summer City. Sezon na festiwale cały czas trwa. W najbliższą sobotę warto być w stolicy polskiej piosenki w Opolu. Przed nami Opole Rap Scena. W ciągu jednego wieczoru na jednej scenie pojawią się wielkie gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. White, Young Leosia, Kazbałagane, Fukaj czy Wajma. A teraz wybiegamy w przyszłość i sprawdzamy, co ciekawego po wakacjach. Też się będzie działo na przykład w Kielcach. Przed nami wyjątkowy koncert charytatywny. 5 września w Amfiteatrze Kadzielnia zagra Patrycja Markowska, Roxy Węgiel i Liber. Kasa z biletów trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. Tego samego dnia, czyli 5 września, warto też być w Krotoszynie w Wielkopolsce. Tam impreza dla fanów muzyki elektronicznej pod hasłem Dobre, bo polskie. Zagra wielu cenionych polskich producentów, a wśród nich Skytech.
12: Sponsorem programu jest PKL Solina, właściciel kolei gondolowej nad Jeziorem Solińskim oraz parku rozrywki Tajemnicza Solina w Bieszczadach.
8: Jest 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 12 poszkodowanych w wypadku autokaru wróciło do kraju. Na Węgrzech wciąż pozostało o 5 osób, których stan nie pozwala na transport. Polska prokuratura złożyła wniosek o całkowite przejęcie od strony węgierskiej śledztwa w sprawie wypadku, w którym zginęło 12 osób. Maksymalne ceny paliw znów idą w górę. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,49, za 98 7,30, a za diesla 7,52. Zofia i Nikodem to najczęściej wybierane imiona w pierwszej połowie tego roku. Na podium znalazły się jeszcze Zuzanna i Maja, a u chłopców Antoni i Jan.
14: SK Sport News.
8: Trwa mecz Igi Świątek na kortach w Cincinnati. Rywalką Polki w 1/8 turnieju francuska Diane Parry. Do tej pory panie mierzyły się ze sobą tylko raz na Igrzyskach Olimpijskich. Wtedy górą była Polka, wygrywając 6-1, 6-1, a teraz na tablicy wyników już 6-3 w pierwszym secie dla Igi. No i teraz Iga musi odrabiać straty. Przypomnę, że Raszynianka w Cincinnati broni tytułu. Trwa decydująca faza eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj emocji nie brakowało. Ku zaskoczeniu we wszystkich meczach padł remis. A dziś okazja by w akcji zobaczyć naszego reprezentanta Tymoteusza Puchacza. O 21:00 jego Sabach Baku zmierzy się z HPL Berszewa.
14: Impreska.
15: Impreska.
14: Impreska.
15: Impreska.
13: To niech Iga Świątek sobie tam spokojnie gra, będziemy kibicować, a my sobie za nią odpocznijmy. Ha, a wy możecie coś innego zrobić. Wy możecie sobie załatwić bilety na Top of the Top Sopot Festival, bo SK już teraz takie dla was ma. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeśli chcecie być w Operze Leśnej i zobaczyć rywalizację o tego legendarnego bursztynowego słowika, to już teraz nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na Top of the Top Sopot Festival. A ja już za chwilę komuś z was te bilety wręczę, a teraz Dawid Podsiadło.

0: Sombr w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie, 11 minut po godzinie 18. Gramy i załatwiamy bilety na najlepsze festiwale tego sezonu. I teraz SK ma dla Was zaproszenia na Top of the Top Sopot Festival, a konkretnie na dzień drugi tej imprezy. Już w najbliższy wtorek rywalizacja o legendarnego bursztynowego słowika. Szansa na te nagrody ma m.in. Remi Sikorski z hitem Wracam, Ania Karwan, kto tam jeszcze jest? Kasia Sienkiewicz, jest Jowi, Natalia Mujanga i wiele innych. Kuba i Kuba też są, którzy za chwilę zagrają na antenie Radia SK. Dlaczego i z kim chcielibyście pójść na Top of the Top Sopot Festival? Cały czas czekam na Wasze głosówki. Nagrywajcie się tak jak Patrycja na przykład.
1: Na taki festiwal chętnie wybrałabym się z moim mężem. A dlaczego? Bo wszystkie festiwale oglądamy tylko w telewizji. Może by się przydało obejrzeć coś na żywo. Pozdrawiam cieplutko.
0: Podwójne zaproszenie cały czas u mnie czeka. Nagrywajcie się. Czekam na głosówki na Messenger Radia SK i gram kojące dzwoneczki. Age w Radiu SK już teraz.

0: Kuba i Kuba w Radiu SK. To jest dobry numer do robienia sobie przerwy po pracy albo w czasie biegania. I teraz słuchajcie, na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszym biegnącym słuchaczem Januszem. Halo Janusz!
1: Halo, halo, to jest Radio SK, Czeciuka.
0: Słuchajcie, on nawet w tym momencie nie robi sobie przerwy, on cały czas biegnie. Ile kilometrów do końca ci zostało?
1: Łukasz, dzisiaj na razie jest 8, jeszcze ze 4 dołożę.
0: Ale słuchaj, być może już niedługo będziesz mógł sobie odpocząć, siedząc w Operze Leśnej w Sopocie. Bo nie wiem, czy wiesz, ale Kuba i Kuba, których słyszałeś dosłownie przed momentem na antenie Radia SK, oni już we wtorek najbliższy powalczą o bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festiwalu, właśnie z tym numerem Stygnie Lato. A ty powiedz, z kim chciałbyś pojechać na tę imprezę? Chwal się.
1: Słuchajcie, generalnie chętnie pojadę. Za sobą, z którą biegam codziennie, czy tam co drugi dzień przerywamy sporo po to, żeby ten temat ogarnąć. Mam w tym nasze zdrowie, ale taki chillout na takim festiwalu na żywo się przyda. Odpoczynek jest skazany, a w takiej dobrej muzyce to będzie prawdziwa degustacja.
0: Aha, no i tam może być romantycznie, może do tego dojdą też inne wspólne życiowe aktywności. Trzymamy za to kciuki. Janusz, w takim razie dostajesz teraz podwójne zaproszenie na Top of the Top Sopot Festival na dzień drugi tej imprezy.
1: No, dzięki bardzo. Korzystamy na pewno. Będzie impreza, będzie fajnie, może się i tam uda jeszcze coś pobiegać.
0: No wiadomo, pójdziecie na plażę, zjecie gofra. Jako że biegasz, to możesz sobie pozwolić na dodatkowe kalorie.
1: O tak, dokładnie. Mój ulubiony cytat to biegam, żeby więcej ciastków zjeść.
0: No i
1: także to jest to bardzo dobra
0: teraz
1: na to.
0: Z czystym sumieniem będziesz mógł. Dobrej zabawy na festiwalu w Sopocie, Janusz, trzymaj się.
1: Dzięki, pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się, hej.
2: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
4: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
5: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
6: Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Jedyne 4,99 za opakowanie. Gulasz angielski Sokołów 250 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
7: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
8: Hej, co u ciebie?
9: Zapisałem się do TEB Edukacja.
8: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
9: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
8: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
9: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
8: Też bym tak chciała.
9: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Rzeszów, Żeromskiego 10.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 31 sierpnia zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach CCC, KFC, Teddy, Księgarnia, Świat Książki lub w Maxi Zoo i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat.

0: Krakowska 20.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gdy Jan usiadł, popatrzył na zachód słońca. Od razu pomyślał, chcę tu zostać. W winnicach Podkarpackiego takie chwile zdarzają się codziennie. Przy łyku napoju, który latami dojrzewa, by zachwycić cię smakiem. A ty, kiedy ostatni raz zatrzymałeś się na dłużej niż na chwilę? Stań się enoturystą lub turystką. Marzysz, by z każdym łykiem odkrywać sekrety Podkarpackiego? Odkrywaj Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
3: I po reklamie.

0: I to jest numer, który skutecznie potrafi wyleczyć z ziewania, wracając po ciężkim dniu w pracy. David Guetta, Alok i Stick Figure w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy to, to się dosłownie wydarzyło kilkanaście sekund temu. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Pokonała francuskie Diane Parry 2-0 w setach. Trochę w końcówce było walki, no ale Iga Świątek pokazała, kto tu rządzi. Słuchajcie, Iga się w końcu przebudziła. Początek sezonu miała ciężki, ale chyba teraz wraca na dobre tory. Ostatnio wygrała turniej w Kanadzie, teraz w Cincinnati idzie jak burza, słuchajcie. Iga wygląda jak człowiek, który dobrze wypoczął na urlopie. Trzymamy kciuki za Igę, teraz zagra w ćwierćfinale. Także słuchajcie, to jest przynajmniej jeden powód, żeby się dzisiaj wieczorem uśmiechnąć, a drugi jest taki, że jutro czwartek i już za chwilę będzie weekend. A w Radiu SK za chwilę Martin Garrix i Ed Sheeran. Radio
1: SK. Reklama. Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Tego nie możesz przegapić. Już 22 sierpnia w sobotę wielkie otwarcie marketu Dom i Ogród PSB Mrówka Krosno. Zapraszamy na ulicę Puszaka 39 od godziny 8 rano. Przygotowaliśmy moc atrakcji dla dzieci i dorosłych. Co godzinę nagroda za najwyższy paragon. Już 22 sierpnia w sobotę od 8 rano w nowej Mrówce Krosno przy ulicy Puszaka 39. Do zobaczenia.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Rzeszów Centrum Handlowe Millennium Hall, poziom 2.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Raz.
8: Certyfikowana jakość.
7: Dwa.
8: Personalizacja.
7: Trzy.
8: Doświadczenie i wsparcie.
7: Cztery.
8: Gwarancja.
7: Czyli wybieramy
8: Oknoplast.
7: Tak, do naszego nowego domu. Okna Oknoplast.
8: Ręczymy za nasze technologie i ekspertów. Umów się na darmowe konsultacje i skorzystaj z pełnego wsparcia Oknoplast. Partnerzy handlowi Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
9: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś?
10: W paznokietki kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
9: A French? Zapewne dopłata.
10: Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking.
9: Paznokietki kobietki. Paznokcie, które pokochasz.
10: Łańcut Kościuszki 95.
11: 29 sierpnia Gorlice rozbłysną podczas Festiwalu Światła. Od 19 do północy Park Miejski zamieni się w magiczną przestrzeń pełną świetlnych instalacji, baniek i animatorów. Od 21 na stadionie Osir czekają na Was widowiskowe pokazy światła, laserów, efektów specjalnych, cichej pirotechniki, a także fire show, występ Phoenix Boy Group, Mad Mike Guitar oraz DJ Brave. Zapraszają burmistrz miasta Gorlice Rafał Kukla oraz marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Szczegóły na www.gorlice.pl.
12: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
13: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
14: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
13: Mniam, wybieramy się na zakupy.
14: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281, na targowiskach, w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online wędlineciak.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
17: I po reklamie.

Radio SK, cały czas macie upalne lato na naszej playliście. Gramy wam najlepsze hity na czasie na wakacje. To nowa Sylwia Grzeszczak. A ja mam teraz pytanie, bardzo na czasie. Ile dać do koperty na wesele? To jest cały czas aktualny temat. Sezon na wesela trwa w najlepsze. I uwaga, bo powstał taki sondaż specjalny na ten temat. I uwaga, jeżeli idziemy do najbliższej rodziny, to najwięcej osób radzi nam, żebyśmy do koperty włożyli między 750 a 1000 zł. A jeśli idziemy do znajomych, przyjaciół i dalszej rodziny, to najlepiej włożyć między 200 zł a 500. Tylko wiecie, tu trzeba po prostu ocenić, jak bardzo kogoś lubimy. Jak bardzo lubimy tę rodzinę, do której idziemy na wesele. A najlepiej to po prostu nie podpisywać koperty i sprawa załatwiona.

0: Reklama.
1: Mega, Marian,
2: co ty robisz?
1: Wabia okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Chcesz zobaczyć swoje przyszłe mieszkanie na żywo? Już 29 i 30 sierpnia zapraszamy na dni otwarte Capital Towers Boutique w centrum Rzeszowa. Wejdź do środka, zobacz mieszkanie, budynek oraz jakość wykończenia. Klucze do odbioru w tym roku. Porozmawiaj z doradcami i poznaj oferty innych lokalizacji Capital Towers. A na miejscu pyszna kawa, słodki poczęstunek i wyjątkowa atmosfera. Capital Towers Boutique. Zostały ostatnie mieszkania. 29 i 30 sierpnia. Przyjdź, zobacz i wybierz swoje. Do zobaczenia.
5: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
6: Delegacje, eventy, transfery lotniskowe? Zawsze na czas. MLK Bus. Licencjonowany przewóz osób w klasie premium. Oferujemy nowoczesne busy oraz kierowców, którzy dbają o każdy szczegół podróży. Punktualność i pełna dyskrecja. Zawsze na czas. Zawsze z kasą. MLK Bus. Twój partner w podróży. Znajdź nas na Facebooku i dowiedz się więcej. Telefon 796 222 133.

0: Szukasz stałej pracy jako kierowca? Zapraszamy do PKS w Rzeszowie SA. Aktualnie poszukujemy kierowców autobusów oraz kandydatów na kierowców. Oferujemy stałą pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem, elastyczny harmonogram i dogodną formę zatrudnienia. Zapewniamy nowoczesny tabor, bilety pracownicze oraz bogaty pakiet socjalny. Dołącz dziś. pks.rzeszow.pl 17 86 03 218. Uwaga! Poszukiwani kierowcy na trasy w okolicach Leżajska i Kuryłówki.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 29 sierpnia Gorlice rozbłysną podczas Festiwalu Światła. Od 19 do północy Park Miejski zamieni się w magiczną przestrzeń pełną świetlnych instalacji, baniek i animatorów. Od 21 na stadionie Osir czekają na Was widowiskowe pokazy światła, laserów, efektów specjalnych, cichej pirotechniki, a także fire show, występ Phoenix Boy Group, Mad Mike Guitar oraz DJ Brave. Zapraszają burmistrz miasta Gorlice Rafał Kukla oraz marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Szczegóły na www.gorlice.pl.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: No a my już powoli zaczynamy żyć weekendem, bo pójdziemy na imprezę do parku. Mamy coś dla fanów muzyki elektronicznej. Już w najbliższy piątek i sobotę festiwal Park Beats. Do Iłowej w województwie lubuskim przyjedzie międzynarodowy skład producentów, a wśród nich na przykład Skytech czy Calvi Remy, czyli autorzy słynnego hitu Explosion. SK będzie tam razem z wami. Eryk Moczko zrobił niespodziankę swoim fanom. Ogłosił wyjątkowy koncert w Warszawie. Raper niedawno wydał nową płytę Family Brand. 29 października fani po raz pierwszy będą mogli usłyszeć na żywo materiał z tego krążka. Eryk Moczko zagra specjalny koncert w klubie Progresja w Warszawie. Przedsprzedaż biletów rusza w najbliższy piątek o 11, a tę imprezę poleca Radio SK. Więcej na naszym Instagramie.
6: Imprezka.
7: Imprezka.
6: Imprezka.
7: SK.
6: SK.
5: Bo tu się właśnie zaczynają najlepsze imprezki. I te letnie, i te jesienne. A ja teraz, słuchajcie, szukam mistrzów. No właśnie, w czym jesteście mistrzem? Dawajcie znać na sk.pl, a ja za chwilę komuś z was wręczam tysiaka. A my jesteśmy mistrzami w graniu wakacyjnych hiciorów. A teraz numer, przy którym można być mistrzem w grzaniu kanapy w salonie i w odpoczynku. Kaigo i Khalid, Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: dobrze nakręca na wieczór. Tak właśnie brzmi wakacyjna imprezka z Radiem SK. To Alcazar, ale dodatkowa kasa na koncie też potrafi fajnie nakręcić.
1: Sponsorem programu jest właściciel TEP Edukacja.
0: Na SK.pl dajecie znać, w czym chcielibyście być mistrzami. I teraz razem z nami Renata, przyszła mistrzyni parkowania. Cześć Renata.
2: Cześć, cześć, witam.
0: No to powiedz, co ci nie idzie z tym parkowaniem? O co chodzi? Czego nie potrafisz?
2: Oj, oj, to parkowanie to chyba tak od zawsze było problemem. Zanim zaparkuję, muszę przeanalizować, czy na pewno się zmieszczę, czy wyjadę.
0: Ale to
2: zawsze
0: normalne.
2: Jakiś...
0: Słuchaj, no trzeba zrobić dwie rundki dookoła parkingu i coś się znajdzie w końcu, nie?
2: Dwie, nawet trzy, tak. Tak, to tak. To
0: ale
2: jest
0: słuchaj, zrobisz obchód po parkingu i przynajmniej się nie stresujesz, jak znajdziesz dobre miejsce, gdzie obok nie ma żadnego samochodu, takie są najlepsze, tak. Nie? Można wyjść
2: tak,
0: spokojnie.
2: Takie z boku, gdzieś najdalej, to jest idealne miejsce.
0: Tylko w sobotę najgorzej, nie? Jak się trzeba między dwa samochody wcisnąć.
2: Oj, tak, to trzeba dobrze przemyśleć.
0: Wtedy człowiek wychodzi, patrzy, czy jeszcze się mogę cofnąć, czy ja już zderzakiem tam uderzam w tył.
2: Tak, trzeba wyjść nawet 2-3 razy, podjechać, cofnąć, no żeby było idealnie.
0: Ale słuchaj, SK w ciebie wierzy, ty jeszcze będziesz mistrzynią parkowania, mówię ci to, bo właśnie teraz zgarniasz 1000 zł, może na jakiś kurs parkowania, super. Albo przynajmniej na wynajęcie osobistego kierowcy.
2: No, nad tym można pomyśleć, tak.
0: I jeszcze dokładamy gadżety od TEP Edukacja.
2: Super, dzięki wielkie.
0: Wszystkiego dobrego, trzymaj się, hej.
2: Dzięki, hej.
1: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEP Edukacja. www.tep.pl.
0: A jeżeli wy też chcecie takiego tysiaczka zgarnąć, to zapraszam was serdecznie na sk.pl. Tam za darmo się zgłaszajcie i jutro dzwonimy.

0: gorąca nowość brytyjskiej produkcji. A ten bas dobrze wchodzi. Tak na pobudzenie, jeszcze jest za wcześnie na spanie, dopiero 29 minut po godzinie 19. Silva Bampa, to jest Radio SK, to są najlepsze hity na czasie na wieczór. Słuchajcie, szokująca informacja. Stadion Narodowy zmienia nazwę. To są na razie nieoficjalne informacje, które podaje portal meczyki.pl. Teraz Stadion Narodowy nazywa się PGE Narodowy, ale podobno od listopada będzie się nazywał Orlen Narodowy, a to dlatego, że nowy sponsor daje więcej pieniędzy. Podobno ma płacić 10 milionów złotych za każdy rok w nazwie. To w sumie nic dziwnego, prawda? Przecież wszyscy znamy takich, którzy nazwisko dla pieniędzy zmieniają.
1: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
3: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
2: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
8: Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów, Rejtana 51, Krosno, Pużaka 35. Blue.com.pl.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
2: Chcesz pracować w prestiżowym zawodzie medycznym? Marzysz o własnym gabinecie? Jeszcze dziś zapisz się na bezpłatną naukę do Medycznej Szkoły Policjalnej w Rzeszowie. Nie musisz mieć matury, aby zdobywać u nas wiedzę. Wystarczy determinacja. Nawet jeśli już pracujesz, ponieważ uczymy też wieczorowo i weekendowo, a dodatkowo mamy internat i stołówkę. Medyczna Szkoła Policjalna. Wyrusz z nami w drogę do kariery. Sprawdź, jakie kierunki oferujemy na medyk-studium.pl. Rzeszów, Warzywna 1.
3: Delegacje, eventy, transfery lotniskowe? Zawsze na czas. MLK Bus. Licencjonowany przewóz osób w klasie premium. Oferujemy nowoczesne busy oraz kierowców, którzy dbają o każdy szczegół podróży. Punktualność i pełna dyskrecja. Zawsze na czas, zawsze z klasą. MLK Bus. Twój partner w podróży. Znajdź nas na Facebooku i dowiedz się więcej. Telefon 796 222 133.
2: Szukasz stałej pracy jako kierowca? Zapraszamy do PKS w Rzeszowie SA. Aktualnie poszukujemy kierowców autobusów oraz kandydatów na kierowców. Oferujemy stałą pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem, elastyczny harmonogram i dogodną formę zatrudnienia. Zapewniamy nowoczesny tabor, bilety pracownicze oraz bogaty pakiet socjalny. Dołącz dziś. pks.rzeszow.pl 17 86 03 218. Uwaga! Poszukiwani kierowcy na trasy w okolicach Leżajska i Kuryłówki.
4: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: I od razu aż się bardziej chce. Jak ten numer dobrze nakręca na cały wieczór po ciężkim dniu. Dawid Podsiadło w Radiu SK, gramy hity na czasie. No właśnie, ale nie każdemu się chce. Niektórzy o tej porze łapią lenia, tak jak nasza słuchaczka Kamila. I teraz będę prosił was o pomoc. Najpierw posłuchajcie głosówki od Kamili.
1: Hello, jak zawsze ja razem z Eską, ale dzisiejszy dzień jest masakryczny pod względem pogodowym. I jedyne, co mi przychodzi na myśl, to tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę. I nie wiem, czy wy też tak macie, ale proszę bardzo was dzisiaj o przepis na to, co zrobić, żeby się w końcu chciało.
0: No weźcie, pomóżcie koleżance. Co zrobić, żeby się chciało? Jak się dzisiaj wieczorem napędzić? Co zrobić, żeby sobie humor poprawić? Macie jakieś sposoby? No to śmiało nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Pomóżmy Kamili, żeby jej się zachciało. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski. Andrea Bocelli, David Guetta.

0: I już się nie trzeba spieszyć. O tej porze za 6.20 wszystko robimy na zwolnionych obrotach. Swedish House Mafia i Lucky Lee. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, a my odpowiadamy na fundamentalne pytanie, co robić, jak się nic nie chce robić? Z taką prośbą zwróciła się słuchaczka Kamila. No i na was zawsze można liczyć. Z odpowiedzią przybiega słuchaczka Asia i jej synowie. Posłuchajcie.
1: Cześć SK, ja wiem, co zrobić, żeby się bardziej chciało. Jeszcze bardziej nic nie robić.
2: A ja wiem też, bo ja bym chciał leżeć sobie na kanapie.
3: A ja wam powiem, że mając trójkę dzieci, to czy wam się chce, czy wam się nie chce, to chcieć się musi po prostu.
0: Czyli Asia prawdopodobnie przed chwilą usłyszała to klasyczne pytanie: mamo, a co dzisiaj na kolację? Jest coś do jedzenia? A co ja lodówkę na kłódkę zamykam?

0: Reklama. Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów, Rejtana 51, Krosno, Pużaka 35. Blue.com.pl.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj.
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
2: Rzeszów, Żeromskiego 10.
1: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
3: Delegacje, eventy, transfery lotniskowe? Zawsze na czas. MLK Bus. Licencjonowany przewóz osób w klasie premium. Oferujemy nowoczesne busy oraz kierowców, którzy dbają o każdy szczegół podróży. Punktualność i pełna dyskrecja. Zawsze na czas. Zawsze z klasą. MLK Bus. Twój partner w podróży. Znajdź nas na Facebooku i dowiedz się więcej. Telefon 796 222 133.
0: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.

0: szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Postaw na Guardi. Nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty. Guardi. Projektujemy na indywidualny wymiar. Wybierz dowolny kolor lub perfekcyjną imitację drewna i ciesz się aż 20-letnią gwarancją na powłokę lakierniczą. Zapewniamy ponadczasowy styl i wysoką jakość. Wybierz sprawdzone rozwiązania aluminiowe. Już dziś odkryj pełną gamę naszych produktów na guardi.pl.
2: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego.

0: wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Tajemnicza Solina.
2: To jest SK Summer City, Agnieszka Gazda. Witajcie. Fani czterech kółek, to coś dla Was. Już za kilka dni w Sanoku odbędzie się tegoroczna edycja Fitment Paradise. Na torze lodowym pojawią się wyjątkowe, mocno zmodyfikowane auta z całej Polski. A kiedy emocje na torze już troszkę opadną, przyjdzie czas na Chill Film Night, czyli filmowe zakończenie pierwszego dnia imprezy. Mówi Konrad Czech, organizator.
3: Te dzieciaczki, które się u nas pojawiają, to też już są bardzo mocno zakorzenione w tej kulturze jednak tuningowej, samochodowej, więc często są to też gdzieś tam najmłodsi, którzy już przyjeżdżają jakimiś pierwszymi swoimi autkami na stegowanie, pierwszymi autami zabawkowymi po tuningu, które są już stworzone właśnie z rodzicami.
2: Całość rusza w tę sobotę na torze lodowym w Sanoku.
1: Sponsorem programu jest PKL Solina, właściciel kolei gondolowej nad Jeziorem Solińskim oraz parku rozrywki Tajemnicza Solina w Bieszczadach.
4: Muzyką się żyje.
5: Odliczamy dni do Wielkiego Święta Polskiej Muzyki. Już w poniedziałek startuje Top of the Top Sopot Festival. Pierwszego dnia w Operze Leśnej zagra m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret czy Zalia, a drugi dzień to walka o bursztynowego słowika. W tym roku nominowana została m.in. Ania Karwan, która wystąpi z hitem W to mi graj. Ania zdradziła w rozmowie z Eską, że to będzie dla niej wyjątkowe przeżycie, bo marzyła o tej chwili już w dzieciństwie, w wieku 11-12 lat i nawet pisała o tym w pamiętniku.
6: Mam czerwony pamiętnik, na rogu jest napisane imię mojej pierwszej miłości, a w środku, mniej więcej właśnie w sierpniu, jest wpis o tym, że nie mogę się odzywać w domu, bo mama ogląda konkurs bursztynowego słowika, kiedyś jej pokażę, że stanę na tej scenie. To jest szok. Ja mam ciary, jak o tym mówię, za każdym razem, ale to naprawdę się stało i wiesz, dla mnie to jest bardzo metafizyczne przedsięwzięcie, to co się dzieje.
5: O bursztynowego słowika powalczy też m.in. Kuba i Kuba, Jeremi Sikorski, Natalia Mujanga czy Jowi. Eska też będzie na Top of the Top Sopot Festiwalu, a jeśli wy też chcecie być, to słuchajcie uważnie Eski, mamy dla Was zaproszenia.
4: Impreska. Impreska. Impreska.
5: Eska. Eska. I najlepszy zestaw hitów na wieczór też mamy. Za chwilę pojawią się artyści, którzy wspólnie wystąpią na Top of the Top Sopot Festiwalu. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Nasz eskowy Jankes mówi, że środa to jest w pół do piątku, ale o tej porze to myślę, że już za 20 piątek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Eileen i Ellie Goulding. Tak brzmi wakacyjny wieczór z hitami na czasie w Radiu SK. 14 minut po godzinie 20. I co zrobić, jak nam się nic nie chce? Wspólnie się nad tym dzisiaj zastanawiamy. Szukamy, krótko mówiąc, sposobów na wieczornego wakacyjnego lenia. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. I przede wszystkim weźmy wszyscy sobie do serca te słowa. Uwaga!
1: Hej, tu Natalia. Co robić, żeby mi się chciało, jak mi się nie chce?
0: No.
1: Nie robić.
0: O.
1: I zrobić, jak mi się zechce.
0: Natalia, dziękujemy serdecznie. Jakie to są piękne słowa. Męska część społeczeństwa teraz przyklaskuje i nie trzeba co pół roku przypominać.

0: I teraz wyobraźcie sobie, że to dookoła was, to nie jest wasz dom, albo to nie jest samochód, tylko to jest hotel all inclusive, a wy teraz siedzicie przy tym Chico Chico w basenie z sokiem orzeźwiającym, na przykład pomarańczowym, w sam raz na wieczór. DJ Gojay, Jason Derulo, to są wakacyjne hity na czasie. No i to prawdopodobnie jest już koniec, nie ma już nic, czas na wolność, słuchajcie. Wszystko jest już prawdopodobnie przesądzone. To prawdopodobnie ostatni sezon Wojtka Szczęsnego w barwach FC Barcelony. Podobno klub sprowadza nowego bramkarza na jego miejsce. Wojtek Szczęsny ma obecnie umowę do końca czerwca przyszłego roku i Barcelona nie ma w planach przedłużania tej umowy. No i słuchajcie, bardzo dobrze. I tak sobie Wojtek Szczęsny już ładnie na tej emeryturze dorobił, prawda? W końcu się domem zajmie, bo on zawsze na weekendy na mecze wyjeżdżał. Teraz już przed żoną nie ucieknie.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
4: Oryginalne azjatyckie smaki przyziębione przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chang, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
5: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Rzeszów Centrum Handlowe Millennium Hall, poziom 2.
6: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
7: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
8: Raz.
9: Certyfikowana jakość.
8: Dwa.
9: Personalizacja.
8: Trzy.
9: Doświadczenie i wsparcie.
8: Cztery.
9: Gwarancja.
8: Czyli wybieramy
9: Oknoplast.
8: Tak, do naszego nowego domu. Okna Oknoplast.
9: Ręczymy za nasze technologie i ekspertów. Umów się na darmowe konsultacje i skorzystaj z pełnego wsparcia Oknoplast. Partnerzy handlowi Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D, Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chcesz zobaczyć swoje przyszłe mieszkanie na żywo? Już 29 i 30 sierpnia zapraszamy na dni otwarte Capital Towers Boutique w centrum Rzeszowa. Wejdź do środka, zobacz mieszkanie, budynek oraz jakości wykończenia. Klucze do odbioru w tym roku. Porozmawiaj z doradcami i poznaj oferty innych lokalizacji Capital Towers. A na miejscu pyszna kawa, słodki poczęstunek i wyjątkowa atmosfera. Capital Towers Boutique. Zostały ostatnie mieszkania. 29 i 30 sierpnia. Przyjdź, zobacz i wybierz swoje. Do zobaczenia.
12: I po reklamie.

0: ale ten numer fajnie zwalnia na końcu. I tak właśnie sobie razem odpoczywamy w środowy wieczór. Teddy Swims w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. Rafciu daje znać, że on też teraz odpoczywa, że jedzie podpięty do eseczki.
1: Czołem Radio SK.
0: Czołem.
2: Ja właśnie wracam od kumpla, który zagonił mnie do roboty, ponieważ trzeba wykopać niezły dół, wywieźć naprawdę dużą porcję ziemi, bo będzie robiony podjazd i parking.
0: To Rafciu, współczujemy. I nie, że miałeś tyle roboty, ale jak ty teraz swojej kobiecie wytłumaczysz, że kumplowi to masz czas pomagać? Trzymamy kciuki za Rafała i wy też dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co robicie, że o tej porze jeszcze w łóżku nie leżycie, albo przynajmniej na kanapie w salonie, ale z Radiem SK to nie ma spania. Muzyczny energetyk teraz wlatuje. W&W, a wy nagrywajcie głosu wy.

0: i nie ma spania na wieczornej zmianie. Bez przerwy to coś. White 2115 w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie. Bez przerwy coś. Tak teraz może rapować nasza słuchaczka Paulina.
1: Dzieci wróciły z wakacji i gotuje zupę ogórkową.
0: A to mąż się pewnie cieszy. Ja mam nadzieję, że on będzie mógł jutro coś do pracy sobie spakować, tej zupki troszkę, prawda? Drodzy rodzice, spokojnie, już niecałe 2 tygodnie i zacznie się rok szkolny i zwróci wolność. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie, że teraz nie leżycie w łóżku albo nie leżycie na kanapie i nie odpoczywacie? Nagrywajcie głosówkę, ja wam za chwilę fajnie zagram.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, Nosem, a co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Szukasz stałej pracy jako kierowca? Zapraszamy do PKS w Rzeszowie SA. Aktualnie poszukujemy kierowców autobusów oraz kandydatów na kierowców. Oferujemy stałą pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem, elastyczny harmonogram i dogodną formę zatrudnienia. Zapewniamy nowoczesny tabor, bilety pracownicze oraz bogaty pakiet socjalny. Dołącz dziś. pks.rzeszow.pl 17 86 03 218. Uwaga! Poszukiwani kierowcy na trasy w okolicach Leżajska i Kuryłówki.
3: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 31 sierpnia zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach CCC, KFC, Teddy, Księgarnia, Świat Książki lub w Maxi Zoo i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%. Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie -1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
5: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Tajemnicza Solina.
9: To jest SK Summer City, a więc przegląd najciekawszych wakacyjnych wydarzeń. Ja jestem Agnieszka Gazda. Zaczynamy. Jedną z takich właśnie imprez jest nasza własna, czyli dobrze Wam znane SK Music Tour. Byliśmy już w Szczecinie i Kraśniku. Będziemy też w Starachowicach i Ciechocinku. Teraz czas na kolejne miasto, znane z wieloletnich lotniczych tradycji. Mowa oczywiście o Mielcu. To właśnie tam w ostatni weekend sierpnia pożegnamy wakacje w towarzystwie największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. W sobotę Grubson i Michał Szczygieł, a w niedzielę Agnieszka Chylińska i Łzy. Jeśli to Wasze klimaty, to widzimy się 29 i 30 sierpnia na terenach rekreacyjnych Mosir Mielec. Będziemy się tam bawić razem z Wami.
8: Sponsorem programu jest PKL Solina, właściciel kolei gondolowej nad Jeziorem Solińskim oraz parku rozrywki Tajemnicza Solina w Bieszczadach.
1: Imprezka.
0: Imprezka.
1: Imprezka.
10: I jesteśmy razem z Wami w pracy na nocnej zmianie, w trasie też. Zabieramy się do Was do samochodu, ale na wakacjach też jesteśmy. Czy 21 to jest dobra pora na zjedzenie zapiekanki, czy to nie jest za późno? Na wakacjach można wszystko. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ale na kawę może być już za późno. Jeśli Wam się ziewa, strasznie chce się spać, już nie macie na nic siły, dajcie nam chwilę, SK Was pobudzi. Wiktor Waligura już teraz. Łukasz Zduńczyk, cześć, punktualnie 21.

0: Witamy w świecie Shreka, Smash Mouth, z hitem zawsze na czasie na antenie Radio SK. Co robicie, że o tej porze, 13 minut po 21 nie śpicie? Nagrywacie głosówki na Messengerze Radio SK w tej sprawie. Natalia już prawie chrapała, a że prawie robi wielką różnicę.
1: Co robię, że nie leżę w łóżku?
0: No.
1: Cóż, już prawie leżałam. Jestem już w szlafroku. I przypomniałam sobie, że obiecałam jednej wintedziance wysłać paczkę jeszcze dzisiaj.
0: Jest jeszcze jedna sytuacja, kiedy jesteśmy w stanie wyjść z łóżka, w samym szlafroku wyjść z domu, kiedy przypomnimy sobie, że jeżeli za kilka godzin nie odbierzemy naszej paczki, to ona wróci do nadawcy, więc jedziemy do tego automatu paczkowego. Natalia, niedługo paczka do ciebie przyjedzie z eskową torbą, w której będą eskowe gadżety, eskowa butelka i magazyn Radia SK, SK Story. Natalia, skoro jedziesz już do tego automatu, to może byś butelki do butelkomatu zawiozła, bo wiem, że trzymasz w piwnicy całą torbę. Dla wszystkich, którzy mają jeszcze coś do zrobienia, trochę basu, trochę energii, Axwell i Bone już teraz w Radiu SK.

0: SK, dajcie coś, co doda energii przy wykańczaniu domu. Proszę bardzo, nowość od Armina Van Burena. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a to pisał nasz słuchacz Robert. A na naszej antenie grał, można powiedzieć, nasz radiowy kolega, bo Armin Van Buren w każdy piątek na naszej antenie gra swój set w programie SK Live Remix. W każdy piątek po godzinie 20 mamy dla Was miks najlepszych hitów na czasie na lato, a potem naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Swój set gra Armin Van Buren, który grał przed chwilą. Jest też James Hype, Lost Frequencies, Robin Schulz, Alan Walker i wielu innych. SK Live Remix, czyli taki set imprezkowy, mamy też w nocy z soboty na niedzielę i cały czas w eskowej apce na smartfony. I uwaga, uwaga, ważna informacja dla kierowców. Przejrzałem korkową mapę Polski i mamy aktualnie jedno, najbardziej zakorkowane miejsce w kraju. Uwaga, autostrada A2 między Warszawą a Poznaniem, a konkretnie między Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim. Autostrada jest zablokowana na trasie w kierunku Poznania, bo na wysokości Brwinowa prawdopodobnie był wypadek i teraz macie tam kilka kilometrów korka. Szerokości wszystkim, za chwilę gramy dalej.
1: Reklama. Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
2: Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu, przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa, to podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2, bcdk.pl.
3: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
4: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 31 sierpnia zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach CCC, KFC, Teddy, Księgarnia, Świat Książki lub w Maxi Zoo i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20. Bulwary Food Court, naturalnie wychillowana miejscówka w Rzeszowie. Spotkaj się z przyjaciółmi, odpocznij nad Wisłokiem i wpadnij na bulwary. Bulwary Food Court to Lord Jack Rzeszów, Vendetta, Kawa Rzeszowska, Smash Stock Burger, Przystanek Azja, Grill Zone oraz Felicita. Koktajle, kawa, pizza, burgery, azjatyckie smaki, grill oraz lody i gofry. Smak lata, dobra energia i miejsce, do którego chcesz wracać. Bulwary Food Court, muzyka, kultura, natura.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jan usiadł na Bieszczadzkiej Polanie. Zamknął oczy i posłuchał natury. Już wiedział, że coś się zmieniło. Mówią, że natura leczy, uspokaja. Może nie od razu, nie na zawołanie. Twoja dusza wtedy rozkwita, a umysł promienieje. Nie potrzebujesz planu, nie potrzebujesz tłumu. Potrzebujesz tylko przestrzeni, żeby być sobą. Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
7: I po reklamie.

0: Eminem w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. Za 17 minut będzie godzina 22. Co robicie, że o tej porze nie śpicie? Kądziu pozdrawia wszystkie domowe ekipy remontowe.
1: Siema, siema. No siema, my też jeszcze nie śpimy, bo wpadliśmy na genialny pomysł pod koniec urlopu, żeby sobie potapetować mieszkanie. No i z 2-godzinnej roboty, jaką przewidywaliśmy, okazało się, że leci 7 godzina, a końca nie widać.
0: Słyszeliście to słowo klucz? Wpadliśmy na pomysł, żeby wytapetować. Na 100% to brzmi jak wasza wspólna decyzja. No ale dobra, już skoro zaczęliście, to SK wam pomaga. Dodajemy energii. Alan Walker i Ava Max już teraz.

0: Rozluźni, pobudzi i humor poprawi. Dobry partner na wieczór to Alex Warren. Tak wam gra Radio SK. To są wakacyjne hity na czasie na chwilę przed 22. Jesteśmy razem z wami nawet na drugim końcu Europy.
1: Nie śpimy, bo właśnie wjechałyśmy na Londyn i słuchając całą drogę SK pozdrawiamy z Londynu.
0: Wystarczy pobrać SK-ową łapkę na smartfony i SK będzie wszędzie tam, gdzie wy. Nawet w Anglii albo po drugiej stronie globu. Jak już pobierzecie SK-ową łapkę na smartfony, to polecam wam teraz kliknąć zakładkę konkursy. I konkurs SK tam, gdzie ty. Rozdajemy wam za darmochę eskowe bezprzewodowe głośniki i eskowe leżaki. W każdy wakacyjny weekend takie eskowe zestawy wakacyjne dla was mamy.

0: Reklama. Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Chcesz pracować w prestiżowym zawodzie medycznym? Marzysz o własnym gabinecie? Jeszcze dziś zapisz się na bezpłatną naukę do Medycznej Szkoły Policjalnej w Rzeszowie. Nie musisz mieć matury, aby zdobywać u nas wiedzę. Wystarczy determinacja. Nawet jeśli już pracujesz, ponieważ uczymy też wieczorowo i weekendowo, a dodatkowo mamy internat i stołówkę. Medyczna Szkoła Policjalna. Wyrusz z nami w drogę do kariery. Sprawdź, jakie kierunki oferujemy na medyk-studium.pl. Rzeszów, Warzywna 1.
3: Szukasz pomysłu na bieszczadzki weekend? Odwiedź Festiwal Produktów Podkarpackich. Przystanek Natchnieni Bieszczadem. 21 i 22 sierpnia na kompleksie Orlik w Cisnej czeka na Ciebie moc atrakcji. Odkryj ekologiczne przetwory, oleje, sery i naturalne kosmetyki od najlepszych producentów. Zakręć kołem garncarskim. Upleć własny wianek lub pomaluj festiwalową torbę. Weź udział w konkursach i złap balans podczas popołudniowej jogi. Podkarpackie zaprasza.
4: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
2: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Tajemnicza Solina.
8: Słuchacie właśnie Eska Summer City, a przed mikrofonem Agnieszka Gazda. Witajcie! Dzisiaj nie o muzyce, a o sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. O czym mowa? O wielkim święcie siatkówki plażowej, która już w ostatni weekend sierpnia zawita do Rzeszowa. Po raz pierwszy w historii właśnie tutaj rozegrane zostanie Orlen finał Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Najlepsze duety z całej Polski powalczą o mistrzowskie tytuły, a emocji na piasku na pewno nie zabraknie. Szykujcie się więc na 3 dni sportowej energii, kibicowania i dobrej zabawy. Co najlepsze, wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, a odbędzie się na plażowej strefie przy Towarnickiego 4. Po więcej szczegółów zajrzyjcie na Facebooka wydarzenia.
7: Sponsorem programu jest PKL Solina, właściciel kolei gondolowej nad Jeziorem Solińskim oraz parku rozrywki Tajemnicza Solina w Bieszczadach.

0: Reklama. Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu. 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy Michał Szczygieł i Grupsa. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Jak tam wakacje?
7: Rewelacyjnie! Mam nawet zdjęcie z niedźwiedziem!
6: Z niedźwiedziem? Jak to możliwe?
7: W Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz wszystko jest możliwe! Mają tam ekspozycję z dźwiękami przyrody i 200 innych eksponatów!
6: Czyli można poczuć Podkarpacie?
7: Dokładnie! I łatwo tam dojechać! Autostradą, koleją i MPK Rzeszów!
6: Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz to blisko Rzeszowa, w Jasionce koło lotniska. Sprawdzę na pcn.org.pl.
8: Bulwary Food Court. Naturalnie wychillowana miejscówka w Rzeszowie. Spotkaj się z przyjaciółmi, odpocznij nad Wisłokiem i wpadnij na bulwary. Bulwary Food Court to Lord Jack Rzeszów, Vendetta, Kawa Rzeszowska, Smashstock Burger, Przystanek Azja, Grill Zone oraz Felicita. Koktajle, kawa, pizza, burgery, azjatyckie smaki, grill oraz lody i gofry. Smak lata, dobra energia i miejsce, do którego chcesz wracać. Bulwary Food Court. Muzyka, kultura, natura.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Rzeszów Centrum Handlowe Millennium Hall, poziom 2.
11: I po reklamie.

0: Trójka Rzeszów.
1: Reklama.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Bulwary Food Court. Naturalnie wychillowana miejscówka w Rzeszowie. Spotkaj się z przyjaciółmi, odpocznij nad Wisłokiem i wpadnij na bulwary. Bulwary Food Court to Lord Jack Rzeszów, Vendetta, Kawa Rzeszowska, Smashstock Burger, Przystanek Azja, Grill Zone oraz Felicita. Koktajle, kawa, pizza, burgery, azjatyckie smaki, grill oraz lody i gofry. Smak lata, dobra energia i miejsce, do którego chcesz wracać. Bulwary Food Court. Muzyka, kultura, natura.
5: I po reklamie.

0: to promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
3: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
2: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy F i A w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
8: I po reklamie.

0: promocja.
1: Więcej!
2: Więcej!
1: Jeszcze więcej!
2: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
1: W piątek startujemy o 20:00.
2: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
1: SK Live Remix.
2: Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AGPOL Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
3: I po reklamie.